bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

SK Poznań.

Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Reklama. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour. Przeźmierowo Rynkowa 92.
9: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań. Centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
10: Dziś cieplejszy poranek niż wczoraj, 8 stopni na termometrach, ale jeszcze przez jakiś czas może kropić. W ciągu dnia do 15 raczej pochmurno i będzie silniej wiać. A na poznańskich ulicach jeszcze luźna jazda. Cisza przed porannym szczytem komunikacyjnym.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe w Przeźmierowo-Rynkowa 92.
9: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego M1 Poznań.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: SK Poznań News.
10: Natalia Krystek, ponad 470 tysięcy pasażerów odprawiło się we wrześniu na lotnisku w Poznaniu. To kolejny rekordowy miesiąc na ławicy. Najwięcej osób latało tanimi liniami i czarterami, a już niedługo wystartują nowe połączenia do Barcelony oraz Porto. Od 16 do 18 tysięcy kalorii dziennie muszą zjadać niedźwiedzie z poznańskiego zoo, by przygotować się do zimowego snu. Świetne ich źródło to orzechy włoskie.
13: Mają dużo tłuszczów naturalnych, sporo błonnika.
10: Mówi Remigiusz Koziński z zoo. Zbiórka tegorocznych orzechów trwa do jutra.
14: Jankes!
15: Kama!
16: I Wiktor!
17: Wiktor!
18: W Radiu SK!
19: 6 rano, środa. Ludzi szkoda.
20: Jakich ludzi?
19: No tych, co musieli wstać o tej porze.
20: No i tam zaraz musieli, może są tacy, co wstają, bo chcą, a do tego mają świetny humor.
19: To jakieś podejrzane.
20: No to sprawdźmy, proszę, dajcie znać, jaka jest to środa, jest okejka czy kciuk w dół.
19: 664 402
20: 302
19: albo
21: Messenger.
19: Ma się rymować, albo gadajcie do Messengera. O, i teraz jest okej. Okay. No, no.

0: Informowałem was, że jadąc na delegację nie wziąłem kluczy od sterówki.
1: Tak było.
0: No ale dzisiaj już tego błędu nie popełniłem. No i dzień jak najbardziej na plus.
2: A wiecie dlaczego nie popełnił? Bo postanowił nie jechać do pracy.
3: No to jak tam wasza środa? Jest okejka dla niej czy nie? Wiadomości na Messengerze.

0: Prima Balerina i Margaretka. Gdyby to jakiś facet śpiewał, to byłby Prima Baleron.
1: Też ładnie.
2: Poranne prasowanie.
0: Dawno nie jadłem baleronu.
3: A ja jeszcze chciałam chwilę temu powiedzieć, że Prima Balerina weszła do studia, ale po tym, że powiedziałeś baleron, to jednak nie będę tego mówić.
1: Może nie.
3: Z nami pani Jadzia, dzień dobry.
0: Jadzia jest jak najlepsza szyneczka, dzień dobry.
3: Dzisiaj pytamy się naszych fantastycznych słuchaczy, którzy są z nami już od 6 rano, czy środa jest okej, okay, czy...
1: No, okej.
0: Okay. Jest u ciebie okejka?
1: Tak jak mały piątek. No.
3: No. I od razu się jakoś tak na serduszku zrobiło lepiej.
0: Kiedyś był taki słuchacz, który dzwonił i krzyczał, że środa minie, weekend płynie.
1: No.
0: No i to prawda. No. Słuchaj, tymczasem Sandra Kubicka, to jest taka była modelka, teraz celebrytka, influencerka, znana z Pudelka.
1: Aha.
0: Zaprosiła na randkę swojego nowego faceta, bo tam jest duża dynamika związku, był wcześniejszy, teraz jest nowsiejszy i oni poszli na randkę do bawialni dla dzieci, dlatego, że ten nowy facet dostał razem w pakiecie z Sandrą również jej dziecko.
3: Dziecko, które należy do barona.
0: Do barona.
3: Tak.
0: Nadążasz.
1: No.
0: I teraz to jest punkt wyjścia do pytania o twoje randki. Pamiętasz?
3: Czy ty chodziłaś na randki?
0: Pamiętasz to jeszcze?
1: Nie bardzo, ale chyba chodziła.
3: A taka najgorsza randka, na jakiej byłaś?
0: No. A w drugą stronę...
1: Jak mnie chłopak zaprosił na mecz Legii.
3: Domyślam się, że przegrała. A najlepsza?
1: A to ci nie powiem.
0: I być może najważniejsze pytanie naszego poradnego spotkania. Co byś zrobiła, gdybym to ja zaprosił cię na randkę?
3: Jakieś wymagania?
1: Powiedziałabym Oli.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu LK.
5: Coś dzwoni.
1: Środa.
2: Może Ola.
0: O, wszystko się zgadza.

0: delikatna. Moja babka kiedyś mówiła, to nie jest brzydki wyraz, wbrew pozorom, taka delikutaśna, czyli Billie Eilish na antenie Eski.
1: Pozdrowienia do twojej babci.
0: No to była niezła kobieta. 25 minut po godzinie 6. Czy niezła jest środa? Czy ona dostanie od was okejkę? Czy jest akceptacja dla tego dnia? O to pytamy.
2: Dzień dobry. Wszystko byłoby okej, gdyby nie ten deszcz. Pozdrawiam, miłego dzionka.
1: Nie no, spoko, generalnie jest to tekst, który możemy mówić przez najbliższe kilka miesięcy. Ale zdecydowanie okejkę będą udawali dzisiaj nauczyciele. Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, w moich czasach powszechnie znany jako Dzień Nauczyciela.
0: Co to jest za praktyka, że się dzisiaj nie idzie do szkoły? Twoje dzieci nie idą, moja córka też nie idzie. Kto to wymyślił?
3: Moja mama jest nauczycielką i jak zawsze chodziła, to przynosiła słodkie rzeczy później.
0: To się łapówka nazywa.
1: Dzisiaj też pewnie nie idzie. Ale wiesz co, myślę sobie, że to trochę znak czasów. Kiedyś Dzień Nauczyciela i nauczyciele świętowali, a dzisiaj świętują, nie widząc się z uczniami.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: mam.
1: Reklama.
2: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę, mogę?
3: Jasne, kochanie, to znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
2: A dlaczego?
3: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
2: Aha! A tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
3: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
2: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
3: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
2: To idziemy ratować jedzenie?
3: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
4: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
5: Z okien sali w hotelu Lechicka widzę, jak miasto tętni życiem. A tutaj spotkanie w pełni, pomysły aż kipią. Przerwa na pyszną kawę i przekąski to czas, żeby chwilę odetchnąć i zainspirować się widokiem. Twoja konferencja zasługuje na taką atmosferę. Sale w hotelu Lechicka. Przestrzeń do sukcesu. Zarezerwuj teraz na hotel-lechicka.pl.
6: Nie, to też nie.
7: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
6: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
7: To może od razu wyspa?
6: Śmiej się, śmiej. Mam!
7: Co masz?
6: Wyspę w Poznaniu.
8: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
9: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Ile można szukać tej roboty?
11: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
10: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
12: I mogę zacząć od razu?
10: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
11: Avalon-logistics.pl.
13: Nie czekaj, zgłoś się!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Proszę pani, co się wydarzyło w naszej szkole?
16: Nasza szkoła przeszła termomodernizację. Budynek został docieplony, wymieniliśmy okna i dach.
17: Widzę, że zmodernizowane zostało też ogrzewanie. Zamontowano nowe grzejniki, inteligentne sterowanie i pompy ciepła.
15: A te drzewa i wiata rowerowa?
16: One też są częścią projektu. Powstał również mural oczyszczający powietrze.
17: Dzięki tym zmianom oszczędzamy energię i dbamy o klimat.
18: Projekt został współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Wierzbak.com.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku, oferujący dania kuchni regionalnej. Restauracja białadama.pl.
24: Jeszcze raczej spokojnie jeździ się po Poznaniu. Przypominam, że mamy nieduże, ale jednak zmiany w organizacji ruchu na Wyszyńskiego w rejonie przebudowywanego mostu Chrobrego. Tutaj czeka Was mały slalom i w godzinach szczytu z pewnością będą robiły się korki.
22: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Telefon 19 525, organizująca kursy prawa jazdy od 35 lat.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku.
20: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Zbliża się 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak, narzewnik z Wrocławia, zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany. Może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła dziś do 7 zł i 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98.
26: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
27: SK Sport News.
25: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch. To w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. Na razie Świątek wygrywa. W pierwszym secie było 6-2. Teraz 3-0 także dla Raszynianki. A dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Mai Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elis Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z Klub Bruk. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie Torynie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. Sabah Bachu Tymoteusza Buchacza wygrało ze Slawią Praga 2-0.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: Kama i Wiktor.
2: To Radio SK.
3: Siemano, jest 6:30 rano. To jest SK. Dzień dobry. Środa, 14 dzień października.
4: No i właśnie, niektórzy twierdzą, że środa jest fantastyczna, niektórzy twierdzą, że środa trochę mniej im fantastycznie pachnie. W związku z tym pytanie do was. Dajemy okejkę, czy nie?
5: Siema, siema, SK. Oczywiście pozytywnie, pozytywnie, bo coraz bliżej do weekendu, do weekendziku.
3: O, z każdym krokiem. No to jak jest? Dobrze czy niedobrze? Jest okejka? Kciuk w górę czy w dół? Dla środy oczywiście.
4: Chciałbyś też dostać okejkę?
3: Dawaj.

0: Jakbym ci powiedział, że to jest o mnie kawałek, to byś uwierzyła?
1: Nie. Ale ja generalnie rzadko kiedy wierzę w to, co mówisz.
0: Bardzo dobrze, bo tak się składa, że ten kawałek zatytułowany jest Loser.
1: No, sprytnie. 37 minut po godzinie 6. Czy ty już miałeś okazję mieć w ustach kawałek Książula, a dokładnie jego pizzy?
0: Nie, ale mam internet i czuję się tak, jakbym zjadł z całym internetem tę pizzę. Z tą babcią, która powiedziała, zaraz umrę.
1: No ja oczywiście przy okazji tej całej historii z Książulem, ludzie zaczęli grzebać w jego historii.
0: Tak.
1: I piszą tak, Książulo jeździ Porsche, zarabia miliony, ale matury nie zdał.
0: To potwierdza tę starą internetową prawdę właśnie.
1: Czyli?
0: Że nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie youtubera.
2: Radio SK. Reklama. Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w zielonym centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl.
3: Przyszłość motoryzacji już tu jest. Rewolucyjny design i nowatorska technologia na wyciągnięcie ręki. Poznaj luksusowe samochody marek Zikr, Avatr i Voya. Już w tę sobotę, 17 października, między 12 a 18 odwiedź Centrum Handlowe M1 i zobacz te fantastycznie wykonane auta na żywo. Electric Supercars, Kijew około Środy Wielkopolskiej, electric-supercars.pl. Zapewniamy profesjonalny serwis i dwuletnią gwarancję dealerską.
4: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
5: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
6: W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
7: Szukasz pomysłu na idealne spotkanie ze znajomymi lub integrację firmową? Minigolf, dart i najlepsza rozrywka czekają w centrum Poznania. Wpadaj na ulicę Gwarną 9 lub wejdź na gierki.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie. Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
12: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. W urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
13: Więcej gry, mniej płacenia. We wtorki i środy w Champions Bowling. Druga godzina gry, 50% taniej. A do tego pizza dla twojej ekipy. Sprawdź szczegóły na championsbowling.pl.
14: Champions Bowling. Mistrzowie zabawy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.pl.
17: I po reklamie.

0: Niezłe żarty sobie robi Calvin Harris. Summer. Oho, kolejny summer zaplanowany za 10 miesięcy. Happy birthday
1: to you. Edzia, Edzia.
2: Yeah, yeah.
3: Budzi w urodziny.
0: Cześć, Edytka.
4: Cześć, cześć.
1: Witamy cię bardzo serdecznie, bardzo ważnego dnia, 14 października. Kochana, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, okrągłych 40 urodzin!
4: Wow. Dzięki bardzo!
0: Słuchaj, przede wszystkim to gratulacje należą się twojej mamie, bo to... To nasz prywatny Freddie Mercury, czyli
4: kochana.
0: Kama. Słuchaj, to, ale że twoja mama, ja oczywiście nie chcę niczego umniejszać ludziom, którzy mają trochę więcej lat, no bo mama siłą rzeczy ma trochę więcej lat niż ty, skoro jesteś jej córką.
4: Troszkę.
0: Ale że ona ogarnęła wejście na SK.pl, wypełnienie formularza, przeklikanie, napisanie i wykombinowanie, że tą nową technologią się dołączy do radia, a my do ciebie zadzwonimy, to naprawdę jest dla...
4: Mama jest internetowa. Ostatnio nawet nauczyliśmy ją korzystać z Allegro, więc...
2: O, tylko na... Tinder jeszcze.
0: Może akurat tego nie.
1: Słuchaj, ale mamy informację właśnie od twojej mamy, że jesteś wspaniałą córką. Na co dzień pracujesz podobno w gabinecie słuchowym, więc czy ty mogłabyś zrobić badanie słuchu Wiktorowi? Bo ja mam poczucie, że ja do niego mówię, a on ciągle mnie nie słyszy.
4: Oj, oczywiście, zapraszam.
0: Ale jaki, da się to jakoś przez telefon zrobić? Jakiś taki prosty test?
4: Przez telefon trudno, musiałby się na osobistą wizytę umówić.
1: Czekaj, ja jestem osobiście obok niego. Wiktor!
0: No?
1: Idź zrobić mi kawę.
0: Co?
1: No, nie działa, no.
0: Edyta, słuchaj, no. Jednocześnie klikam sobie, patrzę, że pierwszy wolny termin, bo na NFZ chciałem. 2029, także jesteśmy umówieni.
4: Po znajomości trochę wcześniej.
1: Rok wcześniej. Edytko, kochana, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Stówka urodzinowa dla ciebie od nas. Wręczamy
4: Dzięki
1: ci.
4: Bardzo.
1: I życzymy ci tego, żebyś była zawsze tak samo fajna, uśmiechnięta i dobrze słyszała.
0: Tak, wszystkiego
4: Dzięki.
0: Najlepszego.
4: A mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj.
4: Na szybkiego?
0: No.
4: Oczywiście dziękuję mamie kochanej, mojemu rodzeństwu, sąsiadom, dziewczynom z pracy. Marta w Radomiu, słuchaj mnie.
0: Słuchaj.
4: Wszystkich znajomych, którzy byli na sobotniej imprezie.
2: Urodzinowej
4: oczywiście.
1: Ale co więcej, wszyscy słuchają.

0: Za chwilę siódma, za chwilę kolejne newsy w SC. Tak podglądamy, co tam Kuba Krzyżak przygotował. I jest ranking poparcia czy też zniechęcenia dla alertów RCB.
1: No, bo jak się okazuje, są ci, którzy lubią i są ci, którzy nie lubią. I ku naszemu zaskoczeniu, zresztą sami się tego dowiecie, jest zupełnie na odwrót niż myślicie.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Radio SK. Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Weder 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
22: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: I po reklamie.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour. Sześmiarowo Rynkowa 92.
27: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań. Centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
28: 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia, czyli po południu, pokażą termometry w Poznaniu. Na razie jeszcze może padać, a potem z kolei powieje. Dzień niezbyt słoneczny, a poranek w Poznaniu ze zwiększającym się ruchem, oczywiście głównie w kierunku centrum miasta.
29: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmierowo Rynkowa 92.
27: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego M1 Poznań.
24: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
30: Jest siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak, 66-latek, podejrzany o planowanie zamachu, usłyszał 9 zarzutów. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście improwizowanych materiałów wybuchowych, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
31: O charakterystyce podobnej do granatów podłamkowych.
30: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi, nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który zamordował swoją rodzinę, nie leczył się psychiatrycznie. To najnowsze informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli reporterzy Radia SK. Na linii Weronika Wawrzczyk, która zajmuje się tą sprawą.
0: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo.
1: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
0: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
2: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
0: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
30: Te zaplanowano na dziś. Najnowsze ustalenia w tej sprawie mamy też na sk.pl. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.
29: SK Poznań News.
28: Natalia Krystek, 3 nowe moduły Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oficjalnie otwarte.
3: W tej chwili jesteśmy najnowocześniejszym ośrodkiem kardiologicznym w Polsce.
28: Mówi kierownik Kliniki Kardiologii profesor Maciej Lesiak. Szpital ma być jeszcze rozbudowywany. Docelowo przy Grunwaldzkiej będzie 10 budynków. Z Poznania do Kołobrzegu pieszo Kacper Baczyński z Fundacji Supersprawni zbiera pieniądze na nową siedzibę przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami.
4: Chciałem coś zrobić niezwykłego, tak samo jak nasi podopieczni robią niezwykłe rzeczy.
28: Pan Kacper planuje dotrzeć do Kołobrzegu w piątek.
29: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
5: 2 minuty po godzinie 7. Dzień dobry. I w zasadzie tu jest zawarte to pytanie, czy to jest dobry dzień, czy nie?
6: No właśnie, dajemy okejka tej środzie, czy niekoniecznie?
5: Czytam wiadomości, które dostajemy w formie tekstowej.
6: Mhm.
5: I to jest ostateczny dowód na to, że to jest dobra środa.
6: Dawaj.
5: Jadę na grzyby.
6: Czy tam podpisano Jankes?
5: Nic nie napisano.

0: dziękujemy Ci bardzo za tłumaczenie czasami, tej rzeczywistości.
1: Czasami trzeba po prostu bardzo uważnie słuchać, co artysta ma do przekazania i dzięki temu można się dowiedzieć wiele o jego życiu.
0: A ty wiesz, czego się dowiedziałam? Czegoś, co mnie totalnie zszokowało, bo mam wrażenie, że przyszłość z amerykańskich filmów jest już w naszej rzeczywistości.
1: Co się stało?
0: Okazuje się, że we Francji został zrobiony taki dziwny cyberatak na lodówki w 300 supermarketach. I w każdej ci hakerzy, którzy się włamali do tych lodówek, podnieśli temperatury, co spowodowało, że do kosza trzeba było wyrzucić bardzo dużo jedzenia. Naprawdę, podobno setki ton żywności.
1: Próbuję analizować to, co zrobili i mam jedno podstawowe pytanie.
0: Tak.
1: Po co lodówkom internet? Bo skoro hakerzy się dostali do tych lodówek z zewnątrz, to one musiały być podłączone do sieci. Więc po co lodówkę, która ma po prostu trzymać w chłodzie mleko i jajka, po co jej internet?
0: To proste, bo te krasnoludki, które gaszą światło, kiedy zamykasz drzwi, też chcą sobie YouTube'a

0: 15 minut po siódmej. Idealna pora, żeby zagrać w siódme wygrywa.
1: No mówiłeś.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to dzwońcie 664-402-302. Telefon przy uchu, bardzo prosimy. Dzisiaj do zdobycia zestaw naszych eskowych fantastycznych nagród, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu, bo będziemy rozłączać.
0: No to w takim razie kto już trzyma? Halo, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę?
3: Dzień dobry, Ela z tej strony.
0: Jeszcze raz?
3: Ela z tej strony.
0: No i teraz to idealnie się słyszymy. Elka, startujemy, zaczynamy.
3: Dobrze.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
1: W jakim polskim mieście koziołki lubią się stukać?
3: Poznaniu.
0: Dobrze. Podobno nie tylko koziołki. Co się robi z użyciem liczydła?
3: Liczy się.
1: Też dobrze.
4: To ci niespodzianka, no.
0: Trzecie.
1: Służy do przewożenia towarów po rzece oraz muzycznego wspominania papieża. Jedno słowo.
3: Marka.
0: Czwarte.
1: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Czego ty mogłabyś nauczać?
3: Matematyki.
1: Naprawdę? A, no tak, na liczydle się zna. Głupie pytanie, przepraszam.
0: To uwaga, jeszcze kontrola sytuacji.
5: Piąte.
0: 7 razy 8.
1: Ojej, najgorzej.
3: 32. Nie, 26.
1: To było pytanie dodatkowo od Wiktora. No,
0: czekaj.
1: Pytanie z gwiazdką.
0: Wróćmy, czego mogłabyś nauczyć?
6: Dobra, sama przy okazji by się podszkoliła, no.
0: Powiedzmy, że piąte też zaliczone.
5: Piąte.
1: Dobrze, jak się nazywają wąsy kota? Wibrysy czy irysy?
3: Wibrysy.
1: No, to jest dobra odpowiedź. Ostatnie pytanie.
0: Tak, siódme. Bo tamte 32 zaliczyliśmy. Słuchaj, udawaj, że otwierasz uroczystą kolację na odlocie ściśle tajnym. Za chwilę lecimy z słuchaczami. Jak brzmi twój pierwszy toast?
3: Za nas lot i fajną wycieczkę.
0: No, ja to rozumiem. To jest kulturalny, normalny toast. A potem dopiero ten 17 już będzie taki rozchełstany.
1: Ale tym oto sposobem doleciałaś do naszych eskowych nagród. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu Eska Story z wywiadem z Andziaks. Zapraszamy bardzo serdecznie po odbiór nagród. Tak. Trzeci pokój na prawo, tak. Zaraz obok pokoju księgowych z liczydłem.
0: To jeszcze ostatnie pytanie.
1: Pytamy o ciebie!
0: 2 razy 16?
3: 32.
0: No i zgadza się teraz.

0: No rozkręca się ta środa, cały czas podpytujemy, czy dajecie jej okejkę, czy nie. Wiadomo, wydarzenia z kraju i ze świata są niektóre właśnie na okejkę, a niektóre na nie.
1: No właśnie, i w newsach będzie m.in. o tym, że dwie polskie tenisistki spotkały się w Chinach.
0: Tak, to był mecz w Wuhan, więc mam taką prośbę, żeby po meczu nie szły na zupę z nietoperza.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
4: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
3: Hotelwloski.pl.
5: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie. Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
6: Zbliżają się święta pamięci o naszych zmarłych. Odwiedź nasz punkt sprzedaży zniczy w Poznaniu, ulica Szwedzka 10A, hala namiotowa na parkingu galerii Home Park Franowo. Bogaty asortyment, najlepsze ceny i można płacić kartą. Punkt sprzedaży zniczy w Poznaniu, ulica Szwedzka 10A, hala namiotowa. Serdecznie Państwa zapraszamy.
7: Nie, to też nie.
8: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
7: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
8: To może od razu wyspa?
7: Śmiej się, śmiej. Mam!
8: Co masz?
7: Wyspę w Poznaniu.
9: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
10: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
12: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
15: Chyba rurka.
14: A, no faktycznie.
15: No.
16: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
17: Toyota Ukleja. Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Wierzbak.com.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku, oferujący dania kuchni regionalnej. Restauracja Biała Dama.pl.
23: Uwaga kierowcy, utrudnienia na S11 w Kurniku. Doszło do zderzenia ciężarówki i auta osobowego. To na jezdni w kierunku Jarocina. Przejazd jest, ale robią się korki, także na dojazdach do ekspresówki. Dzisiaj do 15 stopni w Poznaniu, pochmurno i może popadywać.
21: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Telefon 19 525, organizująca kursy prawa jazdy od 35 lat.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku.
19: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Zbliża się 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Szkoły w całym kraju reagują na ostatnie dramatyczne wydarzenia z Mazowsza. W pobliżu placówek cały czas widoczne są patrole policyjne. W wielu miejscach strażacy spotkają się z dyrektorami szkół i przedszkoli, aby ustalić zasady reagowania na zagrożenie. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
0: SK Sport News.
24: Iga Świątek wygrywa z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra ze zwycięzczynią spotkania Kruger-Tara Rudi. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła dwie jedenastki. O Mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
18: No i dzień dobry się z Państwem. Dzisiaj środa, no i dzień nauczyciela. Taka melancholia trochę mnie ogarnęła, bo przypomniałem sobie panią Gniazdowską od angielskiego z mojej szkoły, z liceum. Pamiętam, jak patrzyła na mnie takim wzrokiem i mówiła: What's the problem, chłopaku? You will get jedynka.
25: Potem twój angielski jest jaki jest.
18: No, not good, not good.

0: 7.37 na eskowych zegarach, to znaczy, że pierwszy dzwonek w szkołach już niedługo i nie ukrywam, mówię to poniekąd do mojego dziecka, które dopiero się budzi, hej!
1: O, to jak się obudziło, to może by śmieci wyniosło, poszło.
0: A ty wiesz, że zawsze zwalam to na dzieciaki? Nie lubię wyrzucać śmieci. Teraz mam nadzieję, że nie słyszę. Nie lubię wyrzucać śmieci, więc zawsze mówię, że muszą mieć jakieś obowiązki domowe.
1: Po to sobie dziecko zrobiłem, żeby śmieci wynosiło, dokładnie. Ale słuchajcie, już niedługo nasze śmieci przestaną być anonimowe.
0: Wytłumacz.
1: Chodzi o to, że wchodzą nowe technologie i sprawy mają rozwiązać inteligentne pojemniki wyposażone w chipy, elektroniczne identyfikatory i czujniki zapełnienia. Wszystko dlatego, że Polacy się ciągle nie mogą nauczyć tego, że segregacja to jest segregacja. Dużo ludzi, szczególnie mieszkając w bloku, miesza te śmieci i mówiąc krótko, ma to gdzieś.
2: Miesza.
1: Bo i tak nikt tego nie sprawdza.
3: Miesiane.
1: Więc teraz zaczną to sprawdzać. I uwaga, pierwszym dużym miastem, które przypomnę, połączy śmieci z właścicielem, będą zaczipowane te pojemniki, worki, wszystko będzie kontrolowane, ma być Bielsko-Biała i już wkrótce rusza z ogólnomiejskim eksperymentem.
0: Ojej, już wkrótce każdy bielszczanin idący z workiem do śmietnika będzie...
4: Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Nie wytrzymam!
5: Autopromocja.
6: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
7: będę grał w grę.
6: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esse po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
8: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
14: Uwaga Poznań! Inwazja świeżości w Selgros. Nowy wygląd, sprawdzona jakość i wybór, który robi wrażenie. A do tego 21 października filet z piersi kurczaka tylko 9,99 za kilogram. Przy zakupie innych produktów za minimum 200 zł. Limit 2 tacki na klienta. I łosoś filet ze skórą tylko 3,99 za 100 gramów. Limit 5 kg na klienta. Każdy kolejny i cena przed obniżką 62,99 za kilogram. Poznań. Zamenhofa 133.
15: Selgros. Jakość w najlepszej cenie. Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
16: A sąsiad co tak klika?
17: Głosuje.
16: Na co?
17: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego oczywiście.
16: Ja też mogę?
17: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
16: To ja też klikam.
18: Zmieniajmy razem Poznań.
19: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu Bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle Bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
7: I po reklamie.

0: Pora śniadaniowa u nas się zaczęła. Ja tutaj herbatka.
1: Ja tutaj granola.
0: Kama ma dietę pojemnikową, jak ustaliliśmy. Zjada pojemniki, a to co w środku zostawia.
1: Jak ważne, że działa.
0: To co, to może przegryziemy nowego noselka.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo.
4: Czy od pani interesy się dotelefonowałam? Oddziałowa po tej stronie, Ochlaj Morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
3: Tak.
4: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
3: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
4: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
3: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy, ja nie wiem.
4: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata. To ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i wydamy pani łóżko.
3: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
4: Bo wtedy to ta łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
3: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to mam
4: Ma pani jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
3: Nie.
4: A przyczepką?
3: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
4: Czy pani, wstawi pani do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu i
3: Aha,
4: tyle.
3: Do piwnicy, garażu nie
4: no,
3: ma.
4: Tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
3: Takie już teraz są sprawy.
4: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
3: Dobra.
4: To no, co?
3: To ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taką możliwość, żeby mi to przewieźć.
4: O, no widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
3: Tak, za miesiąc, no.
4: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
5: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 14 dzień października. Jak ja chodziłam do szkoły, był to Dzień Nauczyciela, teraz to jest Dzień Edukacji Narodowej.
1: Jak ja chodziłem do szkoły, to nie było wtedy wolnego, z tego co pamiętam, a teraz jest wolne. Co to się porobiły za czasy? Ale słuchajcie, mamy dla was zajęcia z informatyki.
0: Otóż, ściągacie apkę Radia SK.
1: Potem logujecie się, tak aby już była wasza na zawsze w telefonie.
0: I potem wrzucacie zdjęcia, z kim chcielibyście polecieć na odlot ściśle tajny, bo za momencik, po godzinie 8 zabieramy kolejne osoby na podkład. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że na jedną fantastyczną 3-dniową imprezę.
1: Impreza w przyszłym tygodniu. Lecimy w piątek, wracamy w niedzielę i dobrze się bawimy. Tylko najpierw ta apka.
2: Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Dobra, ściągam apkę! Dobra!
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
15: We must fight again.
14: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour. Przeźmierowo-Rynkowa 92.
5: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań. Centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
6: Duże korki robią się na S11 w stronę Katowic za węzłem Kurnik Północ. Doszło do wypadku, tam wciąż pracują służby. I w związku z tym korkują się też alternatywne trasy przez Kurnik. Do 15 stopni dzisiaj w Poznaniu może popadywać się i silniej wiać.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmierowo-Rynkowa 92.
5: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego M1 Poznań.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Jest ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Maciej Berek za godzinę w Sejmie złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystości najprawdopodobniej nie będzie jednak prezydenta. Były minister następnie uda się do Trybunału Konstytucyjnego. Został on wybrany na stanowisko sędziego TK przez Sejm 4 września. Do sprawy będziemy jeszcze wracać, a poszczegóły zajrzyjcie już teraz na sk.pl. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem.
8: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponadmetrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
7: O sprawie piszemy też na sk.pl. Dziś Dzień Nauczyciela. Spytaliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
9: Że są dla nas mili.
10: Za to, że nas uczą, dają nam bardzo też ofiary.
11: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
7: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dla nauczycieli pozdrowienia też od Eski.
12: SK Poznań. News.
6: Natalia Krystek, przejazd kolejowy na Biskupiński od jutra zamknięty dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Również dla autobusów linia 146 będzie skrócona do pętli Strzeszyn PKM. W związku z ruszającą tam przebudową nawierzchni pociągi będą kursować po jednym torze. Utrudnienia potrwają do 7 listopada. Święto miłośników podróżowania kamperem. Jutro w Poznaniu startują targi Caravans Salon.
13: Można też żyć w ten sposób. Mamy tutaj cały pawilon poświęcony vanlife'owi.
6: Mówi Michał Dublaga z MTP. Właśnie tam do niedzieli potrwa impreza połączona z targami turystycznymi.
14: Jankes. Jankes.
15: Kama.
14: I Wiktor.
15: W Radiu RTSK.
16: Pani profesor Kama i doktor Wiktor prowadzą dzisiaj badania terenowe na temat środy.
17: No, doktor Wiktor, dodam, że bardziej jako dentysta niż...
16: Ale jak trzeba, to mogę i wymazać tę środę. Pytanie tylko, czy dajecie okejkę dzisiejszemu porankowi? Jak jest u was?
18: SK, jestem na tak, bo dzisiaj kończę o 12, potem 6 godzin i będę w domku. I zaczynam weekend aż do poniedziałku.
17: Ojej, takie weekendy to ja lubię.
16: A skoro Dzień Edukacji Narodowej, to zajęcia z muzyki.

0: zakupy spożywcze mocniej obciążą nasze portfele.
1: Ojojoj.
0: Spójrz na swój portfel, zobacz jaki jest teraz gruby i zobacz jaki będzie chudy za chwilę tak
1: naprawdę.
0: Ledwo
1: go podnoszę ze stołu.
0: Bo więcej zapłacimy za chleb, ziemniaki, ale również za te wszystkie egzotyczne owoce i czekoladę. I według prognoz na ceny wpływają oczywiście słabsze tegoroczne zbiory, dostawy, rosnące ceny paliw, cała reszta. Jednym słowem, drożyzna będzie, ała!
1: Ale nie macie takiego wrażenia, że to wszystko już kiedyś było i tak naprawdę historia zatoczyła koło?
0: Znowu pomarańcze i czekolada, świąteczny rarytas. Aha. Kupimy ci rajstopki pod choinkę.

0: Kolejny dowód na to, że jesteśmy w dobrym miejscu, jest Zalia.
1: Program sponsoruje BYD Cichy Zasada w Poznaniu, ulica Wierzbięcice 2A.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Ja na Instagramie cały czas codziennie robię odliczanie. Zostało już tylko 9 dni do odlotu i kompletujemy naszą ekipę. Poprzednie dwie edycje odlotu ściśle tajnego skończyły się tak fantastycznie, że robimy trzecią i tak nie możemy się doczekać. Jak dzieci czekające na Boże Narodzenie i na prezenty.
0: No ale zasada działania jest za każdym razem ta sama, czyli najpierw kompletujemy ekipę, wy wchodzicie najpierw do aplikacji Eski, tam zostawiacie swoje informacje o sobie, kilka fotek, no a potem jest ten moment, który teraz właśnie na antenie.
3: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
4: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
3: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
4: Tak jest.
0: To jest pokój zadumy, pokój ciszy i pokój, z którego można doskonale porozmawiać.
3: Ale z racji tego, że jesteś w toalecie, to ja nie jestem pewna, czy chcę się zapytać, co ty robisz w pracy.
4: Przerwa tam, gdzie król chodzi piechotą.
0: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
4: Też tak uważam.
3: No jakbyś miał się tak zareklamować i żebyśmy to właśnie ciebie wybrali na odlot ściśle tajny, to co byś powiedział o sobie?
0: Czy potrafisz się nieźle odpalić?
4: Potrafię, na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
3: Czy to jest ten moment, w którym powinniśmy zapytać się, czy jesteś w stanie dać głos?
0: jakaś mała imprezowa próbka, ale to jesteś tym, który śpiewa na imprezach po prostu?
4: Dużo mam do powiedzenia na pewno. Ze śpiewaniem to może później.
3: To spokojnie, Wiktor ma dokładnie to samo. Ostatnio odpalał miód malina na naszej imprezie.
0: Tak było, nie kłamie, tak było.
3: Tak było, dokładnie.
0: Słuchaj, gdyby tak się stało, że cię zabierzemy na naszą weekendową imprezę, że polecimy razem w nieznane, to będziesz...
3: To kogo byś zabrał?
0: No, miał do dyspozycji jeszcze jedno miejsce.
4: Mam taką kumpelę, z którą wypady zagraniczne są zawsze udane. Zawsze boli głowa jeszcze tydzień po.
3: Ojej. Rozumiem, że odgadania oczywiście, nie? No bo jak się mieli wzorem, to wiadomo i w ogóle. Słuchajcie, to ja mam propozycję. Zróbmy to i przekonajmy się na własnych uszach.
0: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
4: Boże, jak się cieszę.
3: Czekam na moment, aż z kabiny obok, tej kabiny w toalecie oczywiście, ktoś zapuka i się zapyta: Jędrzej, wszystko okej?
0: No i to jest ten moment, żeby zapytać ciebie, czy ty wiesz, gdzie lecimy, czy masz jakieś koncepcje, jeżeli chodzi o miasta, bo my mamy kolejną podpowiedź od kapitana. Posłuchajmy tej najnowszej, a potem razem spróbujemy wykombinować jakieś miasto.
5: Mówi kapitan, miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
3: Wiktor, ty jesteś dobry w nauczycielki angielskiego.
0: No podobno nie ma takiego miasta jak Londyn, ale może jednak.
3: Londek zdrój.
0: Jędrzej, a twoja propozycja?
4: Kurczę, z tymi nauczycielkami angielskiego to różnie było, bo tu już tyle się zmieniało.
0: A może coś po tych wcześniejszych podpowiedziach, że królowie, że ściany, że historia, że patrzy się z góry?
4: Chyba wolę zostawić sobie niespodziankę, nie mam pomysłu.
3: I słusznie, pamiętajcie o tym, że nadal nie wiemy, dokąd lecimy, dowiemy się będąc na lotnisku w przyszły piątek, więc warto jak najszybciej zgłosić się i ściągać apkę Radia SK.
0: A wszystkie podpowiedzi, gdybyście chcieli pozgadywać, na naszym Instagramie.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbięcice 2A, www.bydcichyzasada.pl.

0: Chyba pierwszy raz po nowej podpowiedzi wiem dokładnie tyle samo, co przed nią. Nic mi dzisiejsza podpowiedź się nie zasugerowała, a brzmiała
1: czy
0: ona...
1: czy możemy właśnie ją przypomnieć?
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
1: Wpisałam. Słynna nauczycielka angielskiego.
0: Co może ta pani Gniazdowska moja, którą już dzisiaj wspominałem, która mówiła you will get jedynka, chłopcze.
1: I niestety nie. Wyskakują mi tylko i wyłącznie laski z TikToka.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor. W Radiu SK.
0: A zostańcie z nami, bo już za chwilę newsy w SC. Będziemy was uczyć WOS-u.

0: Reklama.
1: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
2: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
1: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
2: Magnifique!
1: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
2: No, Hisense Media Expert to ma sens.
3: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
5: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
4: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
5: Garnitury w dużych rozmiarach.
4: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10.20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
6: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
7: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
6: Hotelwloski.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dni otwarte w Mazda Voyager w Poznaniu. Tylko do 24 października kup nową Mazdę z kosztami finansowania od 0%. Wybierz kredyt 50 na 50 z RRSO 0% lub leasing od 100% dla przedsiębiorców. Na wybrane modele wybierz koła zimowe i ubezpieczenie za złotówkę. Kup Mazdę w salonie Voyager do 24 października i odbierz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria lub wizytę w spa. Odwiedź salon Mazda Voyager w Poznaniu przy Świętego Michała 20.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Wierzbak.com.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku, oferujący dania kuchni regionalnej. Restauracja Biała Dama.pl.
20: Wciąż możliwe utrudnienia na S11 w Kurniku w kierunku Katowic po zdarzeniu za węzłem Kurnik Północ. I ruszył remont tej samej trasy, ale na odcinku Poznań Północ. Rokietnica w kierunku Piły. Tutaj cały ruch prowadzony jest jedną nitką. Dziś pochmurno z przejaśnieniami do 15 stopni.
18: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Telefon 19 525, organizująca kursy prawa jazdy od 35 lat.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Zbliża się 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Chcą zbudować bazę? Zobaczymy. Oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone jeszcze w grudniu. Ministerstwo Rolnictwa sprawdza doniesienia w sprawie wiceszefa resortu Michała Kołodziejczaka. Przypomnijmy, Kanał Zero opublikował relacje dawnych współpracownic, które oskarżają posła o przemocowe zachowania oraz nakłanianie do zażywania kokainy. Polityk odpiera zarzuty, twierdzi, że to pomówienia. Manchester City zmierzy się dziś z PSG, to w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt, z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
22: Ja
0: Jankę.
11: Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
22: Siemano, jest 8.30 rano. Dzień dobry, witamy. SK się kłania.
23: Niektórych boli kolano, dlatego ich nie ma. Mówimy oczywiście o Jankesie, za którego bardzo mocno trzymamy kciuki, ponieważ dzisiaj tam ktoś mu w tym kolanku będzie grzebał. No ale pytamy się, czy dzisiaj środa na okej, czy nie?
22: No właśnie, jeżeli macie jakiś stosunek co do tego dnia, to bardzo proszę go ujawnić w messengerach albo telefonach. Jest też Światowy Dzień Normalizacji. To nie u nas. U nas normalnie nie jest.

0: powiedz coś, powiedz.
1: No powiedz.
2: Nie mogę, bo jem ciasto.
0: No, fajnie, że się podzieliłeś. Bardzo miło z twojej strony.
1: Ale nawet z psem się
0: dobry kolega, no.
2: Kocham atmosferę w pracy. Kocham was.
0: Polecamy się.
2: Kocham ciasto.
0: Polecamy się cały czas, oczywiście. No, ale właśnie, polecamy się również na Eskowym Messengerku. Tutaj sprawdzamy, czy u was środa okej, czy nie okej.
3: Cześć Eska, u mnie środa, oczywiście, że na łapkę w górę. Środa na tak, dlaczego? Jadę z córką odebrać stypendium wójta. Ale powiem wam, naprawdę skubana, no petarda, zasłużyła. Jest tak kreatywna, podejrzewam, że gdyby do was zaczęła mówić, to byście ją przyjęli do radia. Jest tak kreatywna, że jeszcze i u was by się załapała na jakieś stypendium. Eski?
0: Jak moje dzieci odnoszą sukcesy, to zawsze mówię, po mamusi.
4: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
6: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
5: To okna PCV z fabryki Bros?
6: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
11: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
12: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
10: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
12: Za darmo to uczciwa cena.
10: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
13: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu Bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle Bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
16: I po reklamie.

0: Na pewno wszystkich to bardzo interesuje. Ciasto zjadłem, było smaczne.
1: Nadal się nie podzielił. Nawet okruszki wziął, zrobił tak.
0: Ciekawe, co będzie do jedzenia na odlocie ściśle tajnym, bo przypominamy, że za każdym razem to również jest podróż kulinarna.
1: Byliśmy na Cyprze, były tam takie pyszne, takie w miodzie, takie trochę jakby tureckie różnego rodzaju rzeczy. Dobre to było i takie greckie.
0: Byliśmy w Hiszpanii, no więc tapasiki, patatas, bravas.
1: Weź przestań, bo się ślinia w radiu, to tak trochę nie bardzo.
0: No dobra, no więc gdzie wylądujemy, w jakiej kuchni tym razem? Podpowiadają nam również chłopaki z popołudnia, czyli Sońta i Korościel. Mają swoje podpowiedzi, które zazwyczaj w ogóle nam nie pomagają.
2: Słyszałem, że jedziecie do miasta, które słynie z tego, że miało słynną nauczycielkę angielskiego. Nie jestem pewny, ale miałem jakiś kolegę z Wałbrzycha. On mówił, że w Wałbrzychu mieli panią z angielskiego, która była słynna z tego, że co 2 tygodnie zmieniała narzeczonego. Także nie chcę was straszyć, ale mi się wydaje, że to może być Wałbrzych.
0: Tutaj wpisuję specjały kuchni wałbrzyskiej.
1: O. Niech zgadnę. Cokolwiek zjemy na koniec i tak węgiel.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
0: Do dobrego jedzenia trzeba się dokopać.

0: I teraz wchodzisz ty z rapem, Kamila, na sam koniec mówisz, że to będzie fajna środa. Ej, hej, je.
1: Ja rapowałam z Krychowiakiem. Już nic tego nie przebije.
0: Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Kto jeszcze nie miał okazji, niech albo jak macie numer telefonu, wyślijcie SMS-a do pani nauczycielki, bo w szkole jej nie spotkacie.
1: Nie, napisz w tym dzienniku elektronicznym.
0: No dobra, to w takim razie prezenterzy wesoło wybiegli z radia, ale nie zapalili papierosów i nie wyciągnęli flaszek. Do usłyszenia.
1: Ja przepraszam za kolegę, ale wrócimy jutro.
2: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmierowo-Rynkowa 92.
23: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań, centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
24: Poza pokolizyjnymi utrudnieniami w Kórniku na S11 w kierunku Katowic mamy także dzwon na S5 z Poznania do Wrocławia. Przed Stęszewem zderzyły się dwie ciężarówki. 15 stopni to maksimum dzisiaj w Poznaniu, po południu mocniej powieje.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizującej imprezy okolicznościowe Przeźmierowo-Rynkowa 92.
23: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego M1 Poznań.
21: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest dziewiąta, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lada chwila Maciej Berek ma złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, co będzie działo się w czasie uroczystości.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki.
0: Więcej o tym piszemy też na sk.pl. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z nami wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, trwają prace nad odpowiednim dokumentem.
2: Jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
4: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
2: Tak, dokładnie.
4: I będzie tak lada moment?
2: Prace już trwają.
0: Mówiła w rozmowie z Markiem Balawajdrem. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. Wielkimi krokami zbliża się czas na wymianę opon. W warsztatach wulkanizacyjnych już przybywa klientów. Kiedy najlepiej zmienić ogumienie? Opowiada Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
20: Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów.
0: Lepiej z tym nie zwlekać, bo później będą kolejki albo co gorsza zaskoczenie. Śnieg, a w aucie letnie gumy.
21: SK Poznań News.
24: Natalia Krystek, w nocy zmieniła się organizacja ruchu na S11 między węzłami Poznań Północ i Rokietnica. Cały ruch został przełożony na wyremontowaną nitkę w kierunku Wrocławia. Wszystkie prace na odcinku Poznań Północ-Tarnowo-Podgórne mają trwać do początku przyszłego roku. Kolejna część Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oficjalnie otwarte. Poprawi się komfort pacjentów.
25: Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, bo wszystkie aparaty są kupione w ciągu ostatnich miesięcy.
24: Mówi profesor Maciej Lasiak, kierownik Kliniki Kardiologii. Nowy szpital w całości kosztował około miliarda złotych.
26: No ale halo, ostatnia ławka, powiedzcie na głos, to się wszyscy razem pośmiejemy. Nie mogłam sobie odmówić, bo dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, których dziś widzicie w szkole albo których widzieliście lata temu. 2 minuty po 9, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: We own it! Wiz Khalifa w Radiu SK, 18 minut po godzinie 9, to żeby było miło, nie tylko nauczycielom z okazji ich święta, nie, przepraszam wszystkim pracownikom sektora edukacji naukowej. Nie, no edukacji, po prostu. To mam 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy młodzi konstruktorzy ze srebrem w Korei. Nasza reprezentacja zdobyła srebrny medal za dokumentację techniczną podczas międzynarodowych zawodów First Global Challenge w Korei Południowej. Darmowa podróż po Europie czeka na 18-latków. Można zdobyć bezpłatny bilet na podróż po Europie, bo trwa nabór do programu Discover UA. Oprócz biletu zwycięzcy dostaną kartę zniżkową na noclegi i atrakcje. Ulubiona muzyka może zmniejszać ból, mówią badania. W takim badaniu obejmującym ponad 200 pacjentów, osoby słuchające wybranej przez siebie muzyki odczuwały mniejszy ból niż te, którym towarzyszyła cisza. Ból istnienia, być może muzyka też niejako wycisza, więc teraz gramy w Radiu SK. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
5: Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na Ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium poziom plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Z okien sali w hotelu Lechicka widzę, jak miasto tętni życiem. A tutaj? Spotkanie w pełni, pomysły aż kipią. Przerwa na pyszną kawę i przekąski to czas, żeby chwilę odetchnąć i zainspirować się widokiem. Twoja konferencja zasługuje na taką atmosferę. Sale w hotelu Lechicka. Przestrzeń do sukcesu. Zarezerwuj teraz na hotel-lechicka.pl.
8: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
9: Wypadają Ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie. Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
10: Vamos! Za oknem coraz chłodniej, a w salonach Pan Materac robi się naprawdę gorąco. Czas na hiszpański weekend w Pan Materac z marką Caribbean Descanso w roli głównej. Ale to nie wszystko. Już w najbliższą sobotę w poznańskich salonach Pan Materac spotkasz fizjoterapeutów, którzy pomogą Ci dobrać odpowiedni materac. Przyjdź, skorzystaj z konsultacji z fizjoterapeutą i znajdź materac dla siebie. Spotkajmy się w salonach i na panmaterac.pl. Ole! Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty! Urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
11: A sąsiad co tak klika?
12: Głosuje.
11: Na co?
12: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego oczywiście.
11: Ja też mogę?
12: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
11: To ja też klikam.
13: Zmieniajmy razem Poznań.
14: To będzie ostatnia reklama.
3: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.pl.
13: I po reklamie.

0: jeszcze raz wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej świętują nie tylko nauczyciele, ale wszyscy, którzy w szkołach pracują i dbają o edukację naszego społeczeństwa. 23 minuty do godziny 10. Ze szkoły wiele rzeczy umyka, ale nie umykają teksty nauczycieli, które słyszeliśmy przez lata. Cały czas się zastanawiam, czy was gdzieś, drodzy nauczyciele, uczą na studiach, czy tam jest taki przedmiot, co mówić w klasie, żeby oni zapamiętali to na całe życie i potem powtarzali między sobą i żeby wszyscy nauczyciele korzystali dokładnie z tych samych tekstów typu powiedzcie na głos, wszyscy się razem pośmiejemy. Które z tekstów nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć i okazały się całkiem przydatne w życiu? Czekam na głosówki na eskowym messengerze. Można pozdrawiać też swoich nauczycieli sprzed lat, o których istnieniu albo chcielibyście zapomnieć, albo to oni o waszym istnieniu być może chcieliby zapomnieć.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESSE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski, Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
5: Ale fajny sweter. Gdzie go kupiłaś?
6: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
7: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
8: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Starołęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysokotowie.
9: Budome Market, podłogi, drzwi.
10: Siema! Hubert gra 23 października w czasie PGA na Weekender Fest na MTP. Biorę wejściówkę od razu, bo miejsc jest mało. Brać też dla ciebie? Dawaj znać szybko!
11: Weekender Fest. Piątek, 23 października. Hubert, BSK, René. Sobota, 24 października. Po prostu Kajtek, Perdzin i Żupan, DJ Hoszo. Bilety na Poznań Game Arena plus Weekender Fest kupisz na tobilet.pl.
12: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
13: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
14: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
13: Hotelwloski.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dni otwarte w Mazda Voyager w Poznaniu. Tylko do 24 października kup nową Mazdę z kosztami finansowania od 0%. Wybierz kredyt 50 na 50 z RRSO 0% lub leasing od 100% dla przedsiębiorców. Na wybrane modele wybierz koła zimowe i ubezpieczenie za złotówkę. Kup Mazdę w salonie Voyager do 24 października i odbierz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria lub wizytę w spa. Odwiedź salon Mazda Voyager w Poznaniu przy Świętego Michała 20.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Uwaga Poznań! Inwazja świeżości w Selgros!
3: Nowy wygląd, sprawdzona jakość i wybór, który robi wrażenie. A do tego 21 października filet z piersi kurczaka tylko 9,99 za kilogram. Przy zakupie innych produktów za minimum 200 zł. Limit 2 tacki na klienta. I łosoś filet ze skórą tylko 3,99 za 100 gramów. Limit 5 kg na klienta. Każde kolejne i cena przed obniżką 62,99 za kilogram. Poznań, Zamenhofa 133.
4: Selgros. Jakość w najlepszej cenie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Vamos! Za oknem coraz chłodniej, a w salonach Pan Materac robi się naprawdę gorąco. Czas na hiszpański weekend w Pan Materac z marką Caribbean Descanso w roli głównej. Ale to nie wszystko. Już w najbliższą sobotę w poznańskich salonach Pan Materac spotkasz fizjoterapeutów, którzy pomogą Ci dobrać odpowiedni materac. Przyjdź, skorzystaj z konsultacji z fizjoterapeutą i znajdź materac dla siebie. Spotkajmy się w salonach i na panmaterac.pl. Ole!
4: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
5: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
6: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
9: Powiedzieć, że dobra?
8: Nie, zapytać, czemu ona takiej nie robi.
9: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak, wierzbak.com.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kórniku, oferujący dania kuchni regionalnej. Restauracja Biała Dama.pl.
14: Duże korki w tej chwili na Lechickiej, do Umultowskiej i do Ronda Obornickiego w tym samym kierunku, a w drugą stronę do Murawy, ale tutaj nieco lepiej. Postoicie też na Jana Pawła II do Ronda Rataje. Jeśli chodzi o pogodę, do 16 stopni na termometrach, przejaśnienie możliwe po południu.
12: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak, telefon 19 525, organizująca kursy prawa jazdy od 35 lat.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kórniku.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Zbliża się 10. czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ślubowanie wobec prezydenta, ale bez prezydenta. Mowa o ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w Sejmie przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
16: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania.
15: Mówił Berek. To jest groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, aby umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sędzia Berek jedzie teraz do siedziby Trybunału w towarzystwie innych sędziów, którzy już wcześniej składali ślubowanie w Sejmie. Przemoc domowa, myśli samobójcze i samotność to tematy najczęściej poruszane przez dzieci. W tym roku podczas rozmów z konsultantami telefonu zaufania. Jak wynika ze statystyk, tematyka staje się coraz bardziej drastyczna.
17: W trakcie jednej rozmowy często krótkiej. Musimy zdobyć zaufanie, zbudować relacje i przekonać, że dorośli wcale nie są tacy źli.
15: Mówi Weronika Golbert, konsultantka telefonu zaufania. Miesięcznie pod ten numer 800 12 12 12 dzwoni około 5000 dzieci. Jeżeli intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem, dlatego zanim będziemy je utylizować, warto sprawdzić, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator.
18: SK Poznań. News.
14: Natalia Krystek, Korowód Świętomarciński wraca. Znamy plany na tegoroczne obchody imienin ulicy Święty Marcin.
19: Korowód przejdzie częścią ulicy Święty Marcin, wejdzie w Aleję Niepodległości i potem ulicą Składową i Towarową.
14: Mówi Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek. Na odwiedzających będzie czekać też masa atrakcji w miasteczku imieninowym. Poznańscy naukowcy w ścisłej światowej czołówce, badaczki i badacze z UAM po raz kolejny trafili na prestiżową listę Uniwersytetu Stanforda. Zestawienie wyróżnia 2% najbardziej wpływowych umysłów na świecie, biorąc pod uwagę m.in. liczbę cytowań ich prac.
20: Prawdy życiowe od waszych nauczycieli. Dostałam takich dużo na SKW Messenger i chętnie puszczę to dalej w świat, bo one się chyba przez lata nie zmieniają, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej warto je przypomnieć. Są, bo już teraz w SC Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Tak właśnie powinno być. Back to yours, Alnor w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pracowników edukacji narodowej. Wspominamy dzisiaj wasze najlepsze teksty, drodzy nauczyciele. Jak ktoś chce, może nagrać i może też pozdrowić tego jednego nauczyciela, któremu szczególnie jakoś się zapadł w pamięć. Jest Borys, który najwyraźniej skorzystał.
1: Ja zapamiętałem tekst nauczyciela "Przeszkadzam ci". I do dzisiaj, kiedy mówię, a ktoś w tym samym momencie zaczyna gadać, używam tego tekstu.
0: Czy ja wam nie przeszkadzam? Tak to mniej więcej brzmiało w mojej klasie. Co ciekawe, nie tylko Borys, dlatego że to się podprogowo gdzieś w umyśle zaczytuje i w pewnym momencie te teksty, o których mówiliśmy, że nigdy w życiu ich nie powtórzymy, czy to nauczycieli, czy rodziców, trafiają do naszego słownika i zaczynamy używać ich mimowolnie.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
7: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
6: To okna PCV z fabryki Bros?
7: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500-606-771.
2: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
3: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
2: Hotelwloski.pl.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
4: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18:45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
7: Też nie.
8: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
7: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
8: To może od razu wyspa?
7: Śmiej się, śmiej. Mam!
8: Co masz?
7: Wyspę w Poznaniu.
9: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: Zapomnieć się to absolutnie. 1-8, ale jak zapomnieć w Radiu SK 25 minut do 11. Tak samo jak nie zapominamy tekstów naszych nauczycieli. A i przypominamy z okazji święta, wiadomo. Bartek?
1: Jakich słów myślałem, że będę nigdy nie używać? Chyba takich, co każdy. Nie pyskuj.
0: O, ile razy padło na lekcji. A potem? A potem człowiek dostał zapis do głowy i puszczał dalej w świat. Nawet jeśli nie ma dzieci. Do obcych dzieci też można, do psów też, potwierdzona informacja.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbięcice 2A. www.bydcichyzasada.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
7: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysogotowie.
8: Budome Market, podłogi, drzwi.
9: Przyszłość motoryzacji już tu jest. Rewolucyjny design i nowatorska technologia na wyciągnięcie ręki. Poznaj luksusowe samochody marek Zikr, Avatr i Voya. Już w tę sobotę, 17 października, między 12 a 18 odwiedź Centrum Handlowe M1 i zobacz te fantastycznie wykonane auta na żywo. Electric Supercars, Kijew około Środy Wielkopolskiej. electric-supercars.pl. Zapewniamy profesjonalny serwis i dwuletnią gwarancję dealerską.
10: Ile można szukać tej roboty?
11: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
10: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
11: avalon-logistics.pl.
12: Nie czekaj, zgłoś się!
13: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
16: Vamos! Za oknem coraz chłodniej, a w salonach Panmaterac robi się naprawdę gorąco. Czas na hiszpański weekend w Panmaterac z marką Caribbean Descanso w roli głównej. Ale to nie wszystko. Już w najbliższą sobotę w poznańskich salonach Panmaterac spotkasz fizjoterapeutów, którzy pomogą Ci dobrać odpowiedni materac. Przyjdź, skorzystaj z konsultacji z fizjoterapeutą i znajdź materac dla siebie. Spotkajmy się w salonach i na panmaterac.pl. Ole!
17: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To będzie ostatnia reklama.
20: Tato, co znaczy negocjować?
21: Szukać porozumienia.
20: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
22: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
23: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Wbrew tytułowi, czyli Patient Zero, nic wspólnego z medycyną to nie ma. Taylor Swift przed 11 w Radiu SK, po 11. Po 11 to może pójdzie się do pracy, ale ja też będę grać najlepsze hity westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie. Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
5: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
4: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
5: Garnitury w dużych rozmiarach.
4: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. W urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
13: Nie, to też nie.
14: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
13: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
14: To może od razu wyspa?
13: Śmiej się, śmiej. Mam!
14: Co masz?
13: Wyspę w Poznaniu.
15: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmiarowo Rynkowa 92.
4: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań, centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
5: Warto pamiętać o zmienionej organizacji ruchu w rejonie przebudowy mostu Chrobrego. Tutaj mamy w okolicach Panny Marii nowe zwężenie i to może generować jeszcze większe korki. 16 stopni dzisiaj na termometrach, maksymalnie w tej chwili 13, możliwe mrzawki i silny wiatr.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe, Przeźmiarowo Rynkowa 92.
4: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego M1 Poznań.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: Jest 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Starcie z policjantami, blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Do przepychanek doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest reporterski Mateusz Chłyston. Co teraz się tam dzieje?
8: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
7: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówił tuż po porannym ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek.
9: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej. Moje ślubowanie jest adresowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
7: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Dziś 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, albo jak ktoś woli, Dzień Nauczyciela. Czego dzieci życzą swoim nauczycielom w dniu ich święta?
10: Żeby mieli cierpliwość do uczniów, żeby nie krzyczeli za dużo i fał nie wstawiali.
7: Niech się spełnią. Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
11: SK Poznań News.
5: Natalia Krystek, prototypowy Solaris Tramino S100 nie jest już własnością MPK Poznań. Spółka sprzedała tramwaj, który przez kilka lat próbowała wyremontować. Wykonawca miał skończyć pracę wiosną ubiegłego roku, ale nie dotrzymał terminu. Finalnie to on kupił bimbę w ramach zakończenia sporu za 490 tysięcy złotych brutto. Będą bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje i porady specjalistyczne. Na Babską Sobotę zaprasza POSUM. Na miejscu fizjoterapeuci, psycholodzy, dietetycy, masażyści, możliwość zrobienia USG czy mammografii oraz zaszczepienia się przeciw grypie.
12: 2 minuty po 11. Kto miał spotkanie o 11, ten jest spóźniony i pewnie chwała mu za to, bo prawdopodobnie to jest spotkanie, które mogłoby być mailem. Robin Schulz, One Tickle Tick i Zach Bledka. Za chwilę Wesce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 300 zł z kieszeni. Za dwie minuty. Neptunika, Watch If w Radiu SK 15 minut po godzinie 11. 300 zł kosztowała wizyta prywatna u jednego z lekarzy. Taką historię opisał jeden z pacjentów w internecie właśnie, mówiąc, że 300 zł za dwie minuty to cena chyba nie do końca adekwatna, dlatego że czas trwania versus cena nie wychodzi w tej kalkulacji najlepiej. No ale patrząc na NFZ, to tutaj statystyki nieco inne. Co prawda wizyta za 0 zł, a czekanie, nie, czas trwania, przepraszam, tej wizyty. 2 lata, jakieś 10 minut. 2 lata oczekiwania, 10 minut kontaktu z lekarzem.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Komputron.

0: producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysokotowie.
4: Budome Market, podłogi, drzwi.
5: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w zielonym centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl.
6: Dni otwarte w Mazda Voyager w Poznaniu. Tylko do 24 października kup nową Mazdę z kosztami finansowania od 0%. Wybierz kredyt 50 na 50 z RRSO 0% lub leasing od 100% dla przedsiębiorców. Na wybrane modele wybierz koła zimowe i ubezpieczenie za złotówkę. Kup Mazdę w salonie Voyager do 24 października i odbierz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria lub wizytę w spa. Odwiedź salon Mazda Voyager w Poznaniu przy Świętego Michała 20.
7: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
8: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
9: Pani Aniu, zauważyła Pani, że w szkole jest teraz dużo cieplej?
10: Oczywiście, to dzięki termomodernizacji. Budynek został ocieplony, a system ogrzewania wymieniony na nowoczesny i ekologiczny.
11: Słyszałem też, że szkoła korzysta z odnawialnych źródeł energii. To świetna wiadomość. Mniej zanieczyszczeń i niższe koszty utrzymania.
10: Dokładnie, to inwestycja w zdrowe dzieci i ochronę klimatu.
9: Czyli mamy cieplej w klasach i czystsze powietrze?
11: Właśnie tak. A wszystko dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Projekt pod nazwą Podniesienie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynku szkoły podstawowej w Czempiniu, Borowo 76. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
14: I po reklamie.

0: Right Round, Florida, Kesha w Radio SK. 25 minut zostało jeszcze do godziny 12. Coraz więcej podpowiedzi i coraz mniej wiedzy, przynajmniej w mojej głowie. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i polega na tym, że wsiadacie do samolotu razem z nami, ale nikt z nas nie wie, dokąd ten samolot leci. Dobra, no może się dowiemy na lotnisku, ale do tej pory wam nie powiemy, bo sami nie wiemy. Jeżeli chcecie z nami polecieć na weekend w nieznane, to pobierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, dokąd lecimy, to kapitan ma kolejną podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę angielskiego.
0: Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej. Przypadek? Nie sądzę. Jeżeli ktoś ma jakieś typy, to typujcie w głowie, pobierajcie aplikację i dołączajcie na przykład do naszego słuchacza Jędrzeja i jego koleżanki, którzy już usiądą z nami w samolocie. Ale kilka miejsc jeszcze jest, więc pobierajcie aplikację Radia SK i czekamy na wasze zgłoszenia.
2: Radio SK. Promocja.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
4: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
5: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
6: Autopromocja. Reklama. Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
7: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
8: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
9: W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterie. Polimex.net. Poznań Halera 5.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
15: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
16: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
17: Chyba rurka.
16: A, no faktycznie.
17: No.
18: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
19: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście, Pilska 45.
20: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
21: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
22: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
21: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
23: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
17: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
1: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
17: Garnitury w dużych rozmiarach.
1: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: to jest ta pani od Apatę. Rose, New Trick w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Uff, nareszcie 12. Macie jakąś przerwę? Jak nie, to sobie zróbcie. Michu Sopkowski za chwilę przychodzi i gra najlepsze hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Lumina Park powraca do Poznania z zupełnie nową opowieścią. Już 23 października swoje bramy ponownie otwiera największy park iluminacji w Wielkopolsce. Przekrocz je i odkryj niezwykłą Akademię Magii. Zajrzyj do Katedry Astrologii, odnajdź drogę przez tajemniczy labirynt i staj się adeptem świetlistej szkoły czarodziejów. Lumina Park Poznań zabierze Cię do świata zaklęć, tajemnic i magicznej energii. Do zobaczenia w ogrodzie dendrologicznym UPP. Sponsorem projektu jest Enea. Więcej na luminapark.pl/Poznań.
3: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
4: Szukasz pomysłu na idealne spotkanie ze znajomymi lub integrację firmową? Minigolf, dart i najlepsza rozrywka czekają w centrum Poznania. Wpadaj na ulicę Gwarną 9 lub wejdź na gierki.pl.
5: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
7: Europejskie wieczory wracają na Bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
8: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
9: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ile można szukać tej roboty?
12: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
11: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
13: I mogę zacząć od razu?
11: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
12: Avalon-logistics.pl.
11: Nie czekaj, zgłoś się!
14: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak, wierzbak.com.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kórniku, oferujący dania kuchni regionalnej. Restauracja białadama.pl.
17: Na termometrach w tej chwili 14 stopni, w sumie dzisiaj do 16 słupki rtęci dojdą. Jest wiecznie, większe przejaśnienia dopiero późniejszym popołudniem. Na ulicach Poznania utrudnienia na Urbanowskiej, Literackiej, Obornickiej, Druskiennickiej, Psarskiej, Chojnickiej, Madalińskiego, Nowakowskiego i Bukowskiej.
15: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak, telefon 19 525, organizująca kursy prawa jazdy od 35 lat.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kórniku.
1: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
17: jest południe. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek, wybrany przez Sejm, złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski pozostawił sprawę do rozpatrzenia prezydentowi. Przed siedzibą Trybunału doszło wcześniej do przepychanek z policją. Na miejscu cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
13: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
14: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
13: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Chłystun.
17: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy dzisiejszy temat w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa.
18: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
19: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
17: Powiedziała SC posłanka PSL-u Magdalena Sroka. Wygląda jak autobus, a działa jak mobilny szpital. Pierwszy taki ambulans pojazd w Polsce trafił do Łodzi. Mobilny szpital wesprze też placówki przeciążone liczbą pacjentów.
20: SK Poznań News.
17: Natalia Krystek, przejazd kolejowy na Biskupińskiej od jutra zamknięty dla kierowców, rowerzystów i pieszych, również dla autobusów. Linia 146 będzie skrócona do pętli Strzeszyn PKM. W związku z przebudową nawierzchni pociągi będą kursować po jednym torze. Utrudnienia potrwają do 7 listopada. Na piechotę z Poznania do Kołobrzegu Kacper Baczyński, wel Grażynka, idzie po to, by zebrać pieniądze na przedszkole dla 12 dzieci z niepełnosprawnościami.
21: Jesteśmy w stanie pomóc każdemu. Nikogo nie zostawimy bez opieki.
17: Mówi bohater wyprawy. Do Kołobrzegu powinien dotrzeć w piątek.
22: Środowe popołudnie, szanowni państwo. To oznacza już tyle, że z górki, prawda? Jeśli chodzi o ten tydzień. No i z górki i zyskowymi hitami na czasie. Będzie Damiano Dawid i The First Time, będzie też Liwka, Poza tobą nic. Zdarzy się też coś od Dawida Podsiadło. A na początek wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam.

Caldera na antenie Radio SK i wokal od Sophie Ellis Baxter, oczywiście Can't Fight This Feeling. Gdyby w lokomotywach były biegi takie jak w samochodzie, to śmiało moglibyśmy powiedzieć, że PKP wrzuca kolejny wyższy już bieg, bo właśnie ogłosili, że od 13 grudnia, czyli za dwa miesiące, pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą jeździły, słuchajcie, co pół godziny, i to nie jest jedyna zmiana, ale tutaj chyba jest największa.

0: Rekordowa liczba połączeń i szybsze podróże. Tego w informacji prasowej nie znalazłem, ale jestem pewien, że na PKP można liczyć i że pociągi spóźniać się też będą szybciej. Oskar Cyms za chwilę, później Enrique Iglesias i Duele El Corazón Vesce. Radio
1: SK. Reklama. Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
5: Ile można szukać tej roboty?
6: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
5: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
7: I mogę zacząć od razu?
5: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
6: Avalon-logistics.pl.
5: Nie czekaj, zgłoś się!
8: Aj!
9: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
10: We must fight together.
9: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Castorama!
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
13: Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Toby Romeo, You Fly High na antenie Radio SK. Za chwilę obiecany Dawid Podsiadło, a później obiecuję, że na pewno do godziny 13 jeszcze Mrozu i Kasperczyki, czyli wszystko, czego chciałem. Nie wiem, co jest dzisiaj, słuchajcie, dla mnie bardziej blea, czy to jest pogoda po powrocie z krótkich wakacji, czy jednak wydarzenia w polityce. Nowy sędzia Trybunału został wybrany, nie został zaprzysiężony. Teraz zaprzysiąg się sam, dziś go do Trybunału wpuścili, ale od jutra już go wpuszczać nie będą. Zdecydowanie wolę tą dziecięcą definicję zabawy w berka.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
6: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
7: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
5: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
7: Za darmo to uczciwa cena.
5: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na Poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
13: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania? 3 rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Starołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: I po reklamie.

0: Jakie to jest dobre. Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Jeśli wszystko, czego chcieliście, to hity na czasie po godzinie 13, to mam dla was dobre wieści, bo będzie i będzie ich dużo. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat na sam początek tej kolejnej godziny hitów. A wcześniej trochę o tym, co w pogodzie i trochę najważniejszych newsów z kraju, ze świata.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
5: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
6: Przyszłość motoryzacji już tu jest. Rewolucyjny design i nowatorska technologia na wyciągnięcie ręki. Poznaj luksusowe samochody marek Zikr, Avatr i Voya. Już w tę sobotę, 17 października, między 12 a 18 odwiedź Centrum Handlowe M1 i zobacz te fantastycznie wykonane auta na żywo. Electric Supercars, Kijew około Środy Wielkopolskiej, electric-supercars.pl. Zapewniamy profesjonalny serwis i dwuletnią gwarancję dealerską.
7: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Szukasz pomysłu na idealne spotkanie ze znajomymi lub integrację firmową? Minigolf, dart i najlepsza rozrywka czekają w centrum Poznania. Wpadaj na ulicę Gwarną 9 lub wejdź na gierki.pl.
14: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. W urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
22: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań, centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
23: Kraksa na Świętego Wawrzyńca po zjeździe z ulicy Polskiej, także kierowcy uważajcie w tym miejscu. Możecie też spodziewać się utrudnień w okolicach skrzyżowania Głogowskiej z Hetmańską. Na termometrach 15 stopni, do końca dnia sporo chmur, ale też trochę słońca.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
25: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego M1 Poznań.
26: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek złożył ślubowanie w Sejmie, bo prezydent nie wyznaczył terminu uroczystości. Karol Nawrocki podkreśla, że nie było go przy tym, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
1: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
0: Maciej Barek po ślubowaniu w Sejmie dostarczył dokumenty do kancelarii prezydenta. Prezes TK oświadczył, że Barek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Protest górali przeciwko obwodnicy Zakopanego. Około 50 właścicieli działek pojawiło się przed magistratem i sprzeciwiło się budowie północnej trasy.
2: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę, całą 1370 metrów.
3: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
12: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
0: Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta i domagają się wycofania planów, a obwodnica ma odciążyć zakorkowane centrum Zakopanego. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Sprawdziliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
19: Że są cierpliwi.
26: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
27: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
0: Powiedzieli SC uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
28: SK Poznań. News.
29: Julia Omachel. Na obchody imienin ulicy Święty Marcin po rocznej przerwie wraca korowód.
30: W tym roku udało się ze służbami porządkowymi wypracować większy teren miasteczka imieninowego.
29: Mówi Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek. Widowisko po raz pierwszy można będzie też zobaczyć online. To największe wydarzenie tego typu w Polsce. Mowa o Caravans Salon na międzynarodowych targach poznańskich. Główny temat to podróżowanie kamperem.
31: Nasi zwiedzający państwo również będą mogli porozmawiać z podróżnikami. Przyjedzie 28 ekip.
29: Mówi Michał Dublaga z MTP. Targi można odwiedzić od jutra do niedzieli.
32: Jak tak sobie pokminię, to wpływ na moje życie nauczyciele niektórzy mieli naprawdę bardzo, bardzo duży. I co ważne i szczęśliwe, w moim przypadku raczej pozytywny. Wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego. Jacyś nauczyciele mieli wpływ na was? Dajcie znać. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj. Michu, witajcie.

0: Naprawdę bardzo dobry numer na naszej antenie. Eben i Easy Bizu, All of My Love. I tak słuchając go w tym momencie, pomyślałem sobie, że to byłaby świetna ilustracja dźwiękowa do rolki z odlotu ściśle tajnego. Jak już oczywiście odlot się odbędzie, to byłaby świetna ilustracja muzyczna, naprawdę. Cały czas kompletujemy ekipę. Dzisiaj dołączył do niej w dosyć niecodziennych okolicznościach kolejny słuchaczewski.
1: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
1: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
2: Tak jest.
3: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
2: Też tak uważam. Na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
0: Proszę nie łączyć tego, będzie mnie słychać z miejscem odbycia rozmowy telefonicznej. Bardzo o to proszę. Aplikacja radiańska, moi drodzy, to tam się zgłaszacie. Kolejne jeszcze miejsca mamy dla was.

0: w tym tygodniu i na początku przyszłego też. A sam odlot w kolejny weekend, ten między 23 a 25 października. I co o nim wiemy? Wiemy na pewno, że będzie fajnie i czy ze Skowo ekipą będzie miał miejsce. Dokąd? To przekonamy się na lotnisku. Zalia za chwilę, a później Alesso, Nate Smith i I Like It Wesce.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Esca. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
7: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
8: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
7: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
8: Garnitury w dużych rozmiarach.
7: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota 10.20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
9: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
10: Chyba rurka.
9: A, no faktycznie.
10: No.
11: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
12: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
13: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
14: Ale że już?
13: No już.
14: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
13: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
14: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
13: No oczywiście.
15: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
17: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz pomysłu na idealne spotkanie ze znajomymi lub integrację firmową? Minigolf, dart i najlepsza rozrywka czekają w centrum Poznania. Wpadaj na ulicę Gwarną 9 lub wejdź na gierki.pl.
20: I po reklamie.

latynoamerykańskie brzmienia dla wszystkich. Tak, chłopaki mówili o tym numerze podczas wizyty u nas w studiu u Sointy i Korościela. Hancho, Malik Montana i Mami już teraz.

0: Linkin Park i In The End wciąż brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Teraz czas na codzienny już chyba taki zwyczaj nam się zrobił, taka tradycja z pozdrowieniami dla pracowników stacji benzynowych w całym kraju, bo ci, przynajmniej jeśli chodzi o benzynę 95, no to będą mieli trochę mniej roboty przynajmniej dzisiaj, bo jutro będzie tańsza i to tańsza o 10 groszy. Dzisiaj cena to 7,11 maksymalna, z tego co widzę, nowe to obwieszczenie ministra energii, to benzyna 95 jutro za 7,01, a olej napędowy za 8,05. 98, no kto tankuje 98, ten na cenę to chyba nie patrzy. Juste, Jack, Stanley, John, Turn Lights Off za moment, później Benson Boone na antenie Radio SK.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie pan, co oznacza zapis najlepiej spożyć przed?
3: Że po tym terminie trzeba wyrzucić produkt do kosza, bo nie nadaje się do jedzenia.
2: Błąd.
4: Najlepiej spożyć przed to informacja o dacie minimalnej trwałości produktu. Po jej upływie produkt może, choć nie musi, stracić swoje niektóre właściwości i tak wciąż jest dla nas bezpieczny. Tym oznaczeniem objęte są m.in. produkty suche, jak mąka, herbata czy kasze. Zanim więc produkt po dacie z oznaczeniem najlepiej spożyć przed wyrzucimy do kosza, warto sprawdzić go sensorycznie, na przykład wąchając.
2: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
5: Więcej na netto.pl.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na Ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium poziom plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Wypadają Ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie. Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
13: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
14: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na pamiątkę tego niesłusznie minionego lata 2026, tuż przed godziną 14 na antenie Radio SK. Za chwilę gramy dalej. Będzie Imagine Dragons, już za chwilę Westę.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
6: Nie.
5: Zmienić numer rachunku?
6: Też nie.
5: A termin płatności?
6: Jest ten sam.
5: Czyli właściwie co mamy zrobić?
6: Kawę.
7: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
13: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
12: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
13: Magnifique!
12: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
13: No, Hisense Media Expert to ma sens.
14: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
16: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
17: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
18: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania. Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Stalołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
21: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak, wierzbak.com.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku, oferujący dania kuchni regionalnej. Restauracja białadama.pl.
23: Dużo aut na Chlonda w kierunku Ronda Śródka, a także na Obornickiej. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość. Tak samo dojeżdżające przez Most Przemysła do Ronda Starołęka. Na termometrach 16 stopni, ale przez wiatr odczuwalna jest nieco niższa.
21: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Telefon 19 525, organizująca kursy prawa jazdy od 35 lat.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
2: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ostry spór o Trybunał Konstytucyjny. Jarosław Kaczyński nazywa ślubowanie Macieja Berka w Sejmie zamachem stanu. Zdaniem prezesa PiS działania te mają charakter przestępczy.
3: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
2: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników zgromadzonych przed siedzibą Trybunału. Maciej Berek z dokumentami po ślubowaniu w Sejmie pojawił się w Kancelarii Prezydenta, później w Trybunale Konstytucyjnym. Tam spotkał się z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Ten zapowiedział, że Berek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne w ramach programu CPN. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Kubuś Puchatek kończy dziś 100 lat. Słynny miś o bardzo małym rozumku od dekad podbija serca dzieci i dorosłych. Mało kto wie, że inspiracją dla tej postaci była prawdziwa niedźwiedzica Winnipeg, która mieszkała w londyńskim zoo.
4: SK Poznań News.
6: Julia Omachel. W Wielkopolsce rośnie liczba zachorowań na żółtaczkę. Jak podaje Sanepid, od początku roku wykryto już niemal 270 przypadków. To ponad 2 razy więcej niż przez cały poprzedni rok. Kluczem do ochrony przed tą chorobą jest higiena rąk i szczepienie. Poznańskie zoo zbiera orzechy włoskie. To dla niedźwiedzi, które szykują się do hibernacji. Żeby nabrać masy, muszą dużo jeść.
24: Bywa, że to jest od 16 do 18 nawet tysięcy kalorii dziennie na niedźwiedzia.
6: Mówi Remigiusz Koziński z zoo. Orzechy muszą być zdrowe i z tego roku, a zbiórka trwa do jutra.
0: Pięknie płyniesz. Dawid Podsiadło tak zaśpiewa dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Będzie też Margaret, będzie też między innymi Natasha Bedingfield i Unwritten. Obiecuję w tej godzinie. A na początek Imagine Dragons. Michał Sapkowski.

0: SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Wasted Nolly, Major League DJs na antenie Radio SK. Za chwilę Somber, a później m.in. Margaret i Prima Ballerina. A to? No co to za taksówkarz? No, prima sort można powiedzieć. Stos. Słuchajcie, wychodzą nowe fakty w związku z podpaleniem stacji przekaźnikowej Starlinków sprzed kilku tygodni na Mazowszu. Pewnie słyszeliście, dwóch Turków zatrzymano w Niemczech, a pomógł w tym właśnie taksówkarz, bo prawdopodobnie podpalacze po akcji pojechali taksówką do Warszawy. Mieli mokre, brudne ubrania, mówili, że nocowali w lesie. Kierowca skleił, że coś podejrzanego się podziało i nagrał ich rozmowę. A te przetłumaczono i pojawiły się tam słowa o akcji, o bazie, o satelicie. No i to miało pomóc w ujęciu.

0: Mariuszu Rzezimierzku. No i jeśli to był przewóz na aplikację, to mam wrażenie, że nie będzie ani pięciu gwiazdek, ani napiwku.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbięcice 2A. www.bydcichyzasada.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
8: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
9: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
8: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
9: Garnitury w dużych rozmiarach.
8: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10.20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9.15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
14: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w zielonym centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl.
10: Castorama! W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
10: Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
17: I po reklamie.

0: No to po kolei, kilka chwil temu na antenie Radio SK Tiesto i Hard to be Around, czyli koncertowa zapowiedź tego, co będzie się działo w czerwcu przyszłego roku w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, bo wiemy, że Tiesto się tam pojawi. A to Natasha Bedingfield i Unwritten, czyli z kolei koncertowe wspomnienie tego, co działo się ponad rok temu podczas Beatles Week Festival. To było naprawdę fantastyczne zobaczyć i usłyszeć ją na żywo, jak śpiewa ten numer, a razem z nią tysiące osób. Tak, to wspomnienie, to jedno z takich marzeń moich muzycznych spełnionych właśnie w zeszłym roku. Jeśli waszym marzeniem jest wybrać się gdzieś w jakieś mega miejsce z fajną ekipą, no to mocno polecamy odlot ściśle tajny. Wciąż kompletujemy ekipę. Wiemy na pewno, że ten odlot między 23 a 25 października, czyli kolejny weekend. Wiemy, że z zyskową ekipą. Wiemy, że z lotniska Chopina w Warszawie. A poza tym to nie wiemy za dużo. W sensie wiemy na pewno, że będą fajni ludzie, bo kompletujemy tę ekipę, a wasze zgłoszenia lądują w aplikacji Radia SK zupełnie za free. Za chwilę Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA, później Kygo, Selena Gomez.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Mamo, ten bohater jest dziwny.
4: Nie lubisz go?
3: Lubię i to jest najdziwniejsze.
5: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
7: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
6: To okna PCV z fabryki Bros?
7: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
19: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
18: Czyli frosty kupiłeś?
19: Prościej się nie da.
20: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
21: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski, Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
0: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce, krótko mówiąc numer jeden z gorącej dwudziestki Radio SK i wcale mnie to nie dziwi. Sztos, naprawdę. MJ Deli i Deli Supreme w Radio SK tuż przed godziną 15. Za chwilę po godzinie 15 Sońta i Krościel. Poprawka, Sońta, Krościel i Cyms, bo Oskar Cyms muzycznie pojawi się zaraz po 15 na antenie Radio SK. A my mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Michu Sobkowski, dzięki, cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama.
3: Uwaga Poznań! Inwazja świeżości w Selgros!
4: Nowy wygląd, sprawdzona jakość i wybór, który robi wrażenie. A do tego 21 października filet z piersi kurczaka tylko 9,99 za kilogram. Przy zakupie innych produktów za minimum 200 zł. Limit 2 tacki na klienta. I łosoś filet ze skórą tylko 3,99 za 100 gramów. Limit 5 kg na klienta. Każdy kolejny i cena przed obniżką 62,99 za kilogram. Poznań. Zamenhofa 133.
5: Selgros. Jakość w najlepszej cenie.
6: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
7: Budoma Market, podłogi, drzwi.
8: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
9: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
13: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
14: Szukasz pomysłu na urodziny, imprezę firmową lub integrację? Zrób coś więcej niż kolejną kolację. Kręgle, restauracja i zabawa z DJ-em. Wszystko w jednym miejscu. Zbierz ekipę i bawcie się razem. Champions Bowling.
15: Tu rodzą się mistrzowie zabawy.
16: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracjabiaładama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
22: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań, centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
23: Coraz większy ruch na poznańskich ulicach. Tradycyjnie już postoicie na Niestachowskiej w stronę Świętego Wawrzyńca, na Garbarach Jana Pawła II, szczególnie w okolicach Ronda Śródka i na Lechickiej. Na termometrach 16 stopni, temperatura odczuwalna w okolicach 11.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmierowo-Rynkowa 92.
1: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Handlowego M1 Poznań.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Premier komentuje spór o Trybunał Konstytucyjny. Donald Tusk zapewnia, że ślubowanie Macieja Berka w Sejmie odbyło się zgodnie z prawem.
24: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
19: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wjazd do gmachu blokowali dziś rano zgromadzeni tam zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek z policją. Areszt za podpalenie stacji Starlink pod Grójcem. Niemiecki sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą sprowadzić ich do kraju. Pod koniec września mieli podpalić stację zapewniającą łączność satelitarną, między innymi dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
25: SK Poznań News.
26: Julia Omachel. Wzrosną opłaty za wodę i ścieki. Aquanet zapowiada podwyżki do 10% rocznie przez najbliższe 3 lata. Nowe stawki czekają na zgodę Wód Polskich i mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Kolejne części Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oficjalnie otwarte. Poprawi się komfort pacjentów.
27: Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, bo wszystkie aparaty są kupione w ciągu ostatnich miesięcy.
26: Mówi profesor Maciej Lesiak, kierownik Kliniki Kardiologii. Nowy szpital w całości kosztował około 1 miliard złotych. Docelowo przy Grunwaldzkiej będzie 10 budynków.
28: Sońta i Koroście.
29: Sońta i Koroście, czyli SK Radio SK.
30: Sońty znowu nie ma, proszę państwa, ale nie ma co płakać. Jest Ola Kot. Dzień dobry, Olu.
31: Bo jak Sońty nie ma, to jest kot.
30: I jest kot i jest bardzo dobrze. Ty byłaś ostatnio, widziałem w internecie, z jakimiś owcami się przepychałaś w górach, tak?
31: Byłam na tym wielkim redyku.
30: Aha, i to się nazywa rudyk?
31: Redyk.
30: A czemu?
31: No redyk tak się nazywa,
30: takie
31: kiedy
30: zjawisko.
31: Owce z hal schodzą.
30: Ja nie rozumiem, bo jestem taki barant, że...
31: Aj.
30: No dobrze, z Olą Kot będziemy tu przynajmniej do 18, jak nam się będzie podobało, to jeszcze dłużej.

0: Too Sweet i Hozier w Este. Dzisiaj jest 14 października, to znaczy, że dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Jak wspominasz swoich nauczycieli, Ola? Byli mili dla ciebie, czy masz do tej pory jakieś siniaki na przykład po nich?
1: Mam siniaki od pani z matematyki.
0: Naprawdę?
1: Ale może dlatego, że ja po prostu nigdy nie byłam umysłem ścisłym, aha, więc te przedmioty były dla mnie po prostu bardzo trudne.
0: Rozumiem.
1: Ale ty grałeś w szachy, więc rozumiem, że z matmy miałeś piątkę.
0: Miałem z matmy piątkę rzeczywiście, ale później już było coraz gorzej. Natomiast chciałem zapytać, z czego ty byłaś najlepsza?
1: Ja zawsze z WF-u.
0: I chciałbym to sprawdzić. Wiem, że w radiu nie widać, ale myślę, że po odgłosach słuchacze będą mogli ocenić, czy ty nie oszukujesz. Czy ty mogłabyś teraz przy mikrofonie zrobić pięć przysiadów? Ja ci będę liczył, dobra?
1: Dobra, wstaję, mam długi kabel, mogę to zrobić bez problemu, proszę bardzo.
0: Dobra, ona wstaje rzeczywiście, raz, dobry.
1: I pięty przy podłodze.
0: Pięty przy podłodze, nie odrywa pięt. Dwa, trzy, cztery i pięć. Zrobiła. Słuchaj, a będziesz miała zakwasy, czy robisz przysiady w miarę regularnie?
1: Może nie robię regularnie, ale jest tak coś takiego jak pamięć mięśniowa, więc wydaje mi się, że po tych pięciu przysiadach nic mi nie będzie.
0: Okej, ale to działa na mięśnie ud czy pośladków bardziej i na czym ci ewentualnie bardziej zależy?
1: Nie no, generalnie zależy na ogólnym ruchu fizycznym, prawda?
0: Pięknie wybrnęłaś. Proszę sobie zrobić parę przysiadów, to się człowiek lepiej poczuje w pracy.

0: Airplanes w Esce. 15 minut po godzinie 15, co znaczy, że teraz zapowiadamy konkurs Państwa Miasta. Ty wiesz, Ola, na czym polega ten konkurs?
1: Ja go obserwowałam od lat.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ale czyli najważniejszy jest tutaj u nas w Esce.
0: Oczywiście, tak jest. Słuchaj, dzisiaj będą odpowiedzi na literkę S i chciałbym cię przetestować. Czy ty wiesz, o co chodzi? Zwierzę na literkę S.
1: Słoń.
0: Słoń, może być, fajne, no.
1: Ale wyszukane, prawda?
0: Bardzo.
1: Dobra,
0: bardzo.
1: Surykatka.
0: Surykatka, szczupak może być
1: szczupak
0: też.
1: Szczupak też, może bardzo być ważne,
0: tak,
1: pewnie.
0: Tak, tak. Każdy, kto chce zagrać w Państwa Miasta i wygrać eskowe gadżety, to powinien wysłać nam swój numer telefonu na eskowym messengerze. My będziemy dzwonić w tej sprawie. Ola będzie wybierać te numery po znajomościach pewnie, a może nie, zobaczymy. I będziemy dzwonić i grać. Zachęcamy eskowy messenger.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
8: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
7: Ciężka?
8: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brykomana do auta też ciężko.
7: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
8: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
7: Chyba kumacji.
9: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brykomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25.

0: kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
2: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
1: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
2: Garnitury w dużych rozmiarach.
1: Salony Cybina zapraszają. Poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
3: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
4: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
3: Hotelwloski.pl.
5: Zbliżają się święta pamięci o naszych zmarłych. Odwiedź nasz punkt sprzedaży zniczy w Poznaniu, ulica Szwedzka 10A, hala namiotowa na parkingu galerii Home Park Franowo. Bogaty asortyment, najlepsze ceny i można płacić kartą. Punkt sprzedaży zniczy w Poznaniu, ulica Szwedzka 10A, hala namiotowa. Serdecznie Państwa zapraszamy.
6: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
7: Ile można szukać tej roboty?
8: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
7: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
8: Avalon-logistics.pl.
7: Nie czekaj, zgłoś się!
9: Nie, to też nie.
10: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
9: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
10: To może od razu wyspa?
9: Śmiej się, śmiej. Mam.
10: Co masz?
9: Wyspę w Poznaniu.
11: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary od Robyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind w SC. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, proszę Państwa, dzisiaj gramy z samymi paniami, ponieważ Ola jest, będzie zadawała pytania. Tak, Olu, jesteś gotowa?
2: Tak, ja potwierdzam, wszystko się zgadza. Dzisiaj mamy po prostu damski skład.
0: I
2: ty
0: bardzo
2: jesteś
0: się cieszę.
2: Naszym rodzynkiem.
0: No tak, też takim połowicznym, powiedzmy. No już nie wgłębiajmy się w moją płeć, bo to też jest dyskusyjne mocno. Rywalizuje dzisiaj pani Karolina. Cześć, Karolina.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie i rywalizuje z Iwoną. Cześć, Iwona.
4: Cześć.
0: Miłe panie, ja najpierw muszę przedstawić zasady. Dzisiaj
2: oczywiście.
0: Odpowiedzi na literę S, jak Sońta, którego nie ma trzeci dzień z rzędu. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Iwona, a później Karolina, a pytania będzie zadawała Ola. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze,
2: no to
0: Olu,
2: super. To
0: jedziemy.
2: To dziewczyny, jesteście zwarte i gotowe, czyli teraz pytanie dla Iwony.
0: Dla Iwony.
2: Iwona, można to znaleźć w kieszeni?
4: Skrzydło.
0: Skrzydło czego?
4: Samolotu, zabawki. No.
2: Super, ja wielokrotnie miałam w kieszeni skrzydło.
0: Samolotu, zabawki.
2: Tak,
0: ja
2: wiedziałem, no nie mów, że ty nie miałeś.
0: Ja wiedziałem, że ty będziesz tak wyrozumiała na słuchaczek. Dobra, ale to jest dzisiaj twoja gra. Okej, okay, punkt dla Iwony, 1-0 dla Iwony. Przechodzimy do Karoliny.
2: Karolina, uwaga. Można to znaleźć w mikrofalówce.
4: Sałatka.
0: Sałatka się podgrzewa?
2: Pyszna, przepyszna jest sałatka. Spróbuj.
0: Jarzynowa podgrzewana.
2: Spróbuj.
0: Błagam cię. No dobra, dobra. 1-1. Moim zdaniem tu dochodzi do skandalu, ale gramy dalej. Drugie pytania. Dla Iwony z powrotem.
2: Iwona, jesteś gotowa?
4: Tak.
2: No to kolejne pytanie. Coś zielonego.
4: Sałata.
0: Tu okej. Okay. Tu nie mam pytań. Okay.
2: Tutaj nie chcesz z nami dyskutować.
0: Nie, nie chcę dyskutować. Fajnie poszło. 2-1 dla Iwony.
2: Karolina, pytanie dla ciebie. Coś czarnego.
4: Smoła.
0: Dobrze, znowu dobrze, ale
2: rewelacja.
0: Poszło. I dziewczyny, wiecie co, ja tu się muszę teraz na chwilę wtrącić, bo jest 2-2 i teraz jest kategoria dogrywkowa, musimy rozstrzygnąć, która wygra. Ola przeczyta kategorię i jak któraś z was wie, to broń Boże, nie krzyczy odpowiedzi, tylko krzyczy swoje imię. Jak już krzyknie swoje imię, to wtedy dopiero odpowiadaj. Ma na to 3 sekundy, okej? Ola, masz dogrywkową kategorię?
2: Mam. Okay, dziewczyny, okay. Czy wy jesteście gotowe i czy rozumiecie zasady?
4: Tak.
2: Dobrze, okay. To uwaga, kategoria to piłkarz.
4: Karolina.
0: Karolina. W związku z tym Iwona wygrywa. Karolina się zgłosiła, nie odpowiedziała. Iwona wygrywa, to mógł być Smolarek, Saganowski, Szewczenko czy ktokolwiek. Iwona wygrywa i wybiera sobie nagrodę. Albo torbę, albo butelkę. Możesz podpowiedzieć, co jest fajniejsze, Olu?
2: Nie wiem, a co byś Iwona po prostu wolała?
4: Ja torbę bym chciała.
2: Torbę. Dobra. Masz dużo tego mandżuru, trzeba gdzieś tą sałatę nosić, prawda?
0: No to dla Karoliny mamy butelkę oraz dobre słowo. Trzymajcie się, dziewczyny. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
2: Na razie.
4: Wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Linkin Park w Radiu SK i bardzo fajnie, że Linkin Park, ale teraz będziemy mówić o Backstreet Boys. Proszę sobie wyobrazić, że ten zespół jeszcze jest, on działa. Mało tego, Ola Kot była na koncercie Backstreet Boys. Jak ty tam trafiłeś? Jak to się stało?
1: A, zadzwonił do mnie taki znajomy razem z moją przyjaciółką, zaproponowali, czy byśmy tam sobie nie pojechali do Düsseldorfu na koncert Backstreet Boys.
0: No. A, tak. Dobrze, a powiedz, czy oni dalej grają w piątkę, tak jak grali w latach 90.
1: Grają w piątkę i co ciekawe, co oni śpiewają na żywo, coś, co nie jest dzisiaj popularne.
0: I oni śpiewają te same piosenki, I want it that way i tak dalej?
1: Everybody.
0: I śpiewali to?
1: Yeah.
0: I poczułaś się znowu, gdy miała 15 lat, 10.
1: Yeah.
0: A, tak. A w którym ty się podkochiwałaś? Bo jak lubiłaś Backstreet Boys, to na bank się podkochiwałaś w Nicku Carterze na
1: właśnie
0: przykład.
1: Właśnie w Nicku trochę mniej, a bardziej w Brianie.
0: Tak, kiedy to był?
1: On taki najniższy był, taki blondynek, taki... Aha.
0: I dalej ci się podoba, jak go zobaczyłeś?
1: Właśnie
0: dalej?
1: Nie, nie. Jak go teraz po latach zobaczyłam, to już trochę mi się przestał podobać. Chyba najlepiej się ten Nick Carter trzyma, mam takie wrażenie.
0: Czyli właściwie cieszysz się, że wtedy ten Brian nie
1: że nie zadzwonił do mnie. No, podobno próbował, ale nie dodzwonił się finalnie.
0: Alan Walker i Faded, to za moment w SK.
2: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Przyszłość motoryzacji już tu jest. Rewolucyjny design i nowatorska technologia na wyciągnięcie ręki. Poznaj luksusowe samochody marek Zikr, Avatr i Voya. Już w tę sobotę, 17 października, między 12 a 18 odwiedź Centrum Handlowe M1 i zobacz te fantastycznie wykonane auta na żywo. Electric Supercars, Kijew około Środy Wielkopolskiej, electric-supercars.pl. Zapewniamy profesjonalny serwis i 2-letnią gwarancję dealerską.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
16: Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium Poziom Plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
3: ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
17: Budom Market, podłogi, drzwi.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
18: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
19: Hotelwloski.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Back to Yours w Esce. Za moment będzie prognoza pogody. Jesteś przygotowana, Ola?
1: Jestem zwarta i gotowa, żeby powiedzieć, jaka będzie pogoda.
0: No to za moment, później newsy w Esce.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Proszę pani, co się wydarzyło w naszej szkole?
5: Nasza szkoła przeszła termomodernizację. Budynek został docieplony, wymieniliśmy okna i dach.
6: Widzę, że zmodernizowane zostało też ogrzewanie. Zamontowano nowe grzejniki, inteligentne sterowanie i pompy ciepła.
4: A te drzewa i wiata rowerowa?
5: One też są częścią projektu. Powstał również mural oczyszczający powietrze.
6: Dzięki tym zmianom oszczędzamy energię i dbamy o klimat.
7: Projekt został współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
8: Ile można szukać tej roboty?
9: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
8: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
10: I mogę zacząć od razu?
8: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
9: Avalon-logistics.pl.
8: Nie czekaj, zgłoś się!
11: Lumina Park powraca do Poznania z zupełnie nową opowieścią. Już 23 października swoje bramy ponownie otwiera największy park iluminacji w Wielkopolsce. Przekrocz je i odkryj niezwykłą Akademię Magii. Zajrzyj do Katedry Astrologii. Odnajdź drogę przez tajemniczy labirynt i staj się adeptem świetlistej szkoły czarodziejów. Lumina Park Poznań zabierze Cię do świata zaklęć, tajemnic i magicznej energii. Do zobaczenia w ogrodzie dendrologicznym UPP. Sponsorem projektu jest Enea. Więcej na luminapark.pl/Poznań.
12: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
13: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Ile można szukać tej roboty?
9: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
8: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
10: I mogę zacząć od razu?
8: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
9: Avalon-logistics.pl.
8: Nie czekaj, zgłoś się!
14: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w zielonym centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl.
15: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
16: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
18: W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterie. Polimex.net. Poznań Halera 5.
19: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak, wierzbak.com.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku, oferujący dania kuchni regionalnej. Restauracja białadama.pl.
9: Coraz tłoczniej na ulicach w Poznaniu, na garbarach Jana Pawła II czy na Głogowskiej w stronę Hetmańskiej. Teraz na pewno trochę postoicie. Korkuje się też coraz bardziej Obornicka. Na termometrach 16 stopni, do tego wiatr i możliwe przelotne opady deszczu.
13: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Telefon 19 525, organizująca kursy prawa jazdy od 35 lat.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Minęła 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
20: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
21: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
20: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
9: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach, mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z drugiego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie.
22: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów.
9: A to wydarzenie w piątek o 11.30. Nowi lokatorzy w zoo Borysew w Łódzkiem. Do ogrodu przyjechały trzy gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
23: Ciekawa, no ładna.
24: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich.
25: Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
9: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
26: SK Poznań News.
27: Julia Omachel. Będą bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje i porady specjalistów. Na Babską Sobotę zaprasza POSUM przy Alejach Solidarności. Na miejscu fizjoterapeuci, psycholodzy, dietetycy, możliwość zrobienia USG czy mammografii i zaszczepienia się przeciw grypie. Niezwykłe odkrycie pod Obornikami. Podczas remontu wieży kościoła w Obiezierzu robotnicy trafili na kapsułę czasu z XIX wieku. W środku były stare gazety, monety i dokumenty z 1890 roku. Teraz przebadają je eksperci i możliwe, że za jakiś czas trafią na wystawę.
28: Sońca i Korościel.
29: Sońca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
30: No właśnie, Sońcy nie ma, ale to jest chyba dobra informacja dla wszystkich Polaków, bo jest Ola Kot. Witamy cię serdecznie,
31: jestem.
30: Olu, raz jeszcze.
31: Podkreślam, nie ma Sońcy, jestem ja, ale powiedz, czy ty sobie śmieszkowałeś, czy ty naprawdę nie znasz piosenki Idzie dys, idzie sikawica.
30: Nie znam piosenki idzie dys, idzie sikawica. Skąd to jest? A weź za mną,
31: czekaj. Idzie dys, idzie sikawica, uleje usiece, Janickowelica.
0: Mam nadzieję, naprawdę? Że będziemy grali to codziennie w SC od dzisiaj.
31: Na razie.
0: Na razie jednak Zalia.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj jest 14 dzień października, dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia. Dzisiaj dzieci mają wolne, moje dzieci nie poszły dzisiaj do szkoły.
1: Wszystkie dzieci dzisiaj chyba świętowały w domu, mogły się wyspać.
0: Tak, no ale akurat dzieci jak mają wolne, to wtedy nie śpią, wstają o 6.
1: Wtedy akurat mają taki dzień, że akurat tak bardzo wcześnie wstają. A ty do szkoły wstawałeś z uśmiechem na twarzy?
0: Bardzo szerokim uśmiechem na twarzy i wyglądało to niekorzystnie, bo ja miałem problem z górną jedynką, wiesz? No ale i tak się uśmiechałem, nie przejmowałem.
1: A nauczyciele cię kochali?
0: Nie wszyscy. Myślę, że pani z polskiego niespecjalnie i ja jej też niespecjalnie, bo ja się trochę niedobrze zachowywałem. Miałem z nią poważny konflikt, bo miało być przedstawienie na koniec roku szkolnego. Mm-hmm. Ja miałem grać małego księcia, wiesz?
1: Czyli rozumiem, że rola główna.
0: Rola główna. Miałem grać małego księcia i już się nauczyłem tej kwestii o tych lisach, różach i tak dalej.
1: Tam sporo jest do mówienia.
0: Tak, tak. A ja lubię mówić akurat. No i ona powiedziała ostatecznie, że ja nie mogę być małym księciem, bo ja się źle zachowuję. Ale to nie przystoi małemu księciowi, żeby się źle zachowywał. Było mi tak przykro, bo chciałem grać tego małego księcia. Już później nigdy nie zagrałem małego księcia, a cały czas to marzenie gdzieś mam w tyłu głowy.
1: No to wie? Może jakoś tutaj eskowo byśmy to zrealizowali, co?
0: Możemy o
1: a
0: tym
1: Sońta
0: pomyśleć.
1: A Sońta by wtedy kim był w tej inscenizacji?
0: Sońta byłby kulą ziemską.

0: What If w Radiu SK. Będziemy teraz gadać o grach komputerowych. Olu, czy ty grałaś w jakąś grę? Czy grasz w grę?
1: No ja jestem z tego pokolenia, że ja I Love Simsy.
0: Simsy tak, grałaś, tak.
1: Cassandra Ćwir i prowadzenie tam rodziny i całej kariery, coś pięknego. Aha. Ale grałam też trochę w Need for Speeda.
0: A, czyli miałaś taką żyłkę kierowcy wyścigowego.
1: Miałam. I nawet w Counter-Strike'a trochę gdzieś tam pograłam z moimi kuzynami, bo miałam starszych kuzynów, więc mnie wprowadzili w ten świat.
0: Teraz mamy właśnie komunikat dla ludzi, którzy lubią pograć, bo jest coś takiego jak PGA Poznań Games Arena. To jest za 10 dni w Poznaniu. Mamy zaproszenia na tę imprezę i mamy też do wygrania komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych.
1: Wow.
0: Gramy o ten komputer od poniedziałku, wyobraź sobie. I pierwszą odsłonę walki wygrał słuchacz Michał. Wczorajszą wygrał słuchacz Michał i dzisiaj do słuchacza Michała też będziemy dzwonili. Może dzisiaj znowu wygra, ale jeszcze nie wiemy, z kim będzie grał. I to jest właśnie pytanie do was, kochani. Czy chcecie zagrać z Michałem o ten komputer? Jeżeli chcecie, to wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego mamy zagrać akurat z wami, tak?
1: Czyli czekamy na zgłoszenia.
0: Zgłoszenia na sk.pl, tak jest.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
5: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
4: Hotelwloski.pl.

0: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
4: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: I'm good. Mam nadzieję, że wszyscy są good, bo teraz będziemy grali o poważne rzeczy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: A te poważne rzeczy, kochani, to jest komputer Level Up, warty 11 tysięcy złotych, na którym można zagrać we wszystko. Można zagrać w symulację życia nawet, wiesz, Olu?
2: Oj, wiem, no to jest niezły sprzęt, będę grał w grę, nabiera nowego znaczenia.
0: Oczywiście, że tak. I o ten komputer gramy od poniedziałku do piątku. W poniedziałek wygrał Michał, we wtorek Michał znowu grał i znowu wygrał i dzisiaj znowu Michał będzie grał. Cześć, Michał!
3: Siema. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: My też cię pozdrawiamy, słuchacze już cię znają, bo ty już grasz od poniedziałku. Czy czujesz już takie ciśnienie, że ty teraz już musisz, że ty jesteś, jak wiesz, Adam Małysz na skoczni, że ty już nie masz wyjścia, że musisz?
3: Dokładnie, wyjdź mi z głowy.
2: Dobrze, czyli jest stres już od rana. Wstajesz rano i sobie myślisz, o kurde, dzisiaj będą znowu dzwonić zeski.
3: Nie, ja nie idę spać. Cały czas się uczę.
0: Dzisiaj twoim rywalem będzie Krystian. Czy Krystian, jesteś gotowy pozbawić Michała tego komputera, przynajmniej wirtualnie na razie?
4: Będziemy się starać.
0: Okej, zasady są następujące, że Ola będzie czytała pytania. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i odpowiada. Dobrze to punkt, źle to punkt dla przeciwnika. Tych pytań jest 3. I kto będzie miał więcej punktów po tych 3 pytaniach, ten przechodzi do jutrzejszej rozgrywki, a kto przegra, dostaje fajne nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak.
0: Olu, czy odpalamy pierwsze pytanie?
2: Tak, panowie, jesteście gotowi? Mogę odpalać pierwsze pytanie?
3: Tak.
2: Dobrze, no to pierwsze pytanie brzmi: ile razy Bartosz Zmarzlik zdobył indywidualne Mistrzostwo Świata na żużlu?
0: Nie wszyscy naraz.
2: Biją się o to, kto będzie odpowiadał na to pytanie.
0: No nic, nie ma chętnego, przechodzimy do drugiego pytania.
2: Ale ja jak zobaczyłam to pytanie, to od razu powiedziałam, że to jest bardzo trudne pytanie.
0: 6 razy zdobył Bartosz Zmarzlik Mistrzostwo Świata na żużlu, ale gdybym nie był pewny, też bym nie mówił. Drugie pytanie, Olu.
2: Uwaga, pytanie numer 2. Jak nazywa się stolica Słowacji?
0: Halo, panowie, jesteście tam? No nic, nie ma chętnego. Bratysława się nazywa stolica Słowacji. Panowie, jesteście tam?
2: Ale panowie,
0: czy
2: wy żyjecie tam w ogóle po tej drugiej stronie?
3: Jesteśmy.
0: Ale taką mają strategię, że jak nie są pewni, no to jest trzecie pytanie i wiecie co? Jeżeli teraz nikt się nie zgłosi, będą dogrywkowe, a jeżeli ktoś się zgłosi i odpowie dobrze, no to wygrywam, no bo po 3 pytaniach ktoś tam będzie miał więcej punktów.
2: Czy na pewno mnie słyszycie? Mogę zadawać to pytanie?
3: Tak, słyszymy.
2: Dobrze, proszę cię nie śmiać, proszę się skupić.
0: Ze mną nie było problemu, ty chyba ich trochę przestraszasz, wiesz?
2: Ja straszę, no przepraszam, że jestem ostatnia, jeśli chodzi o straszenie
0: ludzi. Ja wiem właśnie, rzeczywiście. Dobrze. No dobra, dawaj to pytanie, Ola.
2: Pytanie numer 3. Jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us?
0: Chłopaki, jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us? Nie ma odpowiedzi. Znowu, ten przysmak
2: ale,
0: to jest...
2: Ale taktycznie zadałeś to pytanie jeszcze raz. jakby nie było słychać za pierwszym.
0: Panowie, ten przysmak to grzyb. Wiecie?
2: No przecież Mario i grzyby, jasna sprawa.
0: Słuchaj, wiesz co, może umówmy się tak, że może ja zadam pytanie.
2: Dobrze, to ja się teraz odłączam z tej zabawy, słuchajcie, ja się odłączam.
0: Dobra, uwaga, panowie. Pytanie brzmi następująco. Ile województw jest w Polsce?
3: Michał
0: był pierwszy.
3: 16,
0: to jest dobra odpowiedź. Michał wygrywa. Widzisz, Ola, jak się zadaje pytania?
2: Właśnie nie wiem, ja dobrze, że tylko jestem dzisiaj raz na gościnnych występach. Ja już tu nie przychodzę.
0: Chłopaki, dlaczego nie chcieliście odpowiadać na pytania Oli?
3: Ja już z przyzwyczajenia czekałem na pana.
0: Dobra, jak to teraz sytuacja wygląda? Michał, ty przechodzisz do jutrzejszej rozgrywki. Czwartek, po raz czwarty będziesz z nami grał. Właściwie to ja już cię zaraz zrobię chrzestnym mojego dziecka, tak długo się znamy. Krystian, a dla ciebie mam następujące informacje. Wręczam ci podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Wręczam ci 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Może być?
3: Super, dzięki.
2: Fajne nagrody.
0: Oczywiście.
3: Nie, no fajne.
0: Oczywiście.
2: Tak, ale jednak jak pan redaktor Korościel przeczyta pytania, to każdy nagle zna odpowiedź.
3: To jest, może być.
0: Dobra, słuchajcie, jutro już Olki nie będzie. Znaczy, nie, że ona coś źle zrobiła, po prostu i tak miało jej nie
2: dobra,
0: być.
2: Dobra, spoko, nie przyjdę, jest okej, okay, nie przyjdę.
0: Trzymajcie się, chłopaki, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Pa!
3: Dzięki.
2: Pa.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: Metcon i Begin w Radiu SK. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, 14 dzień października, w związku z czym nasza przesympatyczna profesor Aleksandra przygotowała zadanie dla naszych przesympatycznych słuchaczy.
1: No bo dobrze się ze szkoły wspomina takie różne przypały, takie różne jakieś fajne sytuacje, więc może dajcie nam znać na naszym eskowym messengerze, co takiego fajnego za czasów szkolnych odstawiliście, z czego w sumie z perspektywy lat możecie być na przykład dumni.
0: Nagrywajcie głosówki. Odwaga. W tej sprawie. Profesor Ola może nawet jakąś nagrodę będzie miała, jak głosówki będą interesujące.
1: Znajdę, wygrzebię.
0: Tak
1: dajcie
0: jest.
1: Fajne historie.
2: Autopromocja. Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbięcice 2A. www.bydcichyzasada.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
16: Już to czytałyśmy?
15: Już to wymyśliłam.
17: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
22: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
23: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
22: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup 2 opakowania, 3 najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: 18,47, 12.
25: Co liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
25: To ja też chcę!
24: 24,39.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
28: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
29: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
30: Raz, dwa, trzy!
29: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
27: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
31: O, przypomnienie. Dzień otwarty 2. etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
32: Miau!
33: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
32: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
34: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
35: To będzie ostatnia reklama.
0: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
1: I po reklamie.
2: SK.
3: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: To jest, proszę Państwa, ulubiona piosenka geologów. Morena. Nie wiem, czy wiesz, Olu, że morena to jest taka gleba, wiesz?
1: Gleba. Morena. Chociaż kiedyś taka inna piosenka była. Morena, I give you my heart, czy coś takiego.
0: To była Macarena.
1: Nie.
0: Tak?
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
10: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
9: Hotelwloski.pl.
11: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
12: Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na Ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium poziom plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
13: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18:45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
19: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań, centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
2: Godziny szczytu na poznańskich ulicach. Korkuje się Lutycka, Lechicka, ale pod Poznaniem też utrudnienia. S11 wygląda dosyć pechowo. Blisko węzła Poznań Zachód był wypadek, a na wysokości węzła Tarnowo-Podgórne trwają roboty. Na termometrach 16 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
20: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego M1 Poznań.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
2: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Wizyta odbyła się w dniu politycznych napięć wokół ślubowania Macieja Berka. Przed siedzibą TK doszło do przepychanek z policją. A przypomnijmy, prezydent nie uznaje ślubowania Berka w Sejmie, a rząd przekonuje, że odbyło się ono zgodnie z prawem. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. Jak tłumaczą eksperci, program ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach.
0: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
2: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej w podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
1: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Sylwia Dębska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
2: A szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii. Do sprzątania z kolei nie używa się detergentów, wystarczy sama woda.
13: SK Poznań News.
22: Julia Omachel. Kleszcze pod lupą. Europejscy badacze z naukowcami z Poznania stworzyli aplikację, w której można zlokalizować te owady.
23: To jest taka informacja pośrednia. Chodzi o to, że jak jest gdzieś kleszcz, to za chwilę może być ktoś chory.
22: Mówi Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Każdy może pomóc w badaniu. Wystarczy przesłać zdjęcie kleszcza w aplikacji Pragmatic. Historyczny moment dla poznańskiego sportu. Po niemal 50 latach przerwy koszykarki Enea AZS Politechniki Poznań wracają do europejskich pucharów. Już dziś o 18.30 zagrają mecz przeciwko Francuzkom.
13: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
24: A tak naprawdę to jest Kot i Korościel, czyli KK w Radiu SK.
25: Przypomniałeś mi o nazwie naszego duetu KK. Ja
24: mam nadzieję, że kiedyś jakiś lektor to nagra, bo naprawdę uważam, że nazwa jest tak dobra, że godna nagrania.
25: Znam jednego lektora, poproszę go.
24: A właśnie, nawet masz blisko. Clean Bandit, Demi Lovato, teraz w SK.

0: Avicii i Levels w Radiu SK. Jest 11 minut po 17, dzisiaj jest 14 października, czyli Dzień Nauczyciela. I Ola miała prośbę do naszych słuchaczy. Możesz powtórzyć tę prośbę, Olu?
1: Prośba była taka, żebyście dali znać, jakie przypały zaliczyliście w szkole, ale takie pozytywne, z których jesteście gdzieś tam dumni.
0: Tak, słuchamy.
2: Byłam w pierwszej gimnazjum, to moja mama kupiła pierwszy taki nasz aparat cyfrowy, taki malutki. I z koleżankami zrobiłyśmy sobie sesję na kibelkach.
0: No masz, ale coś mi mówi, Olu, jak patrzę w twoje oczy, że ty też miałaś podobne doświadczenie.
1: Nie, no ja pamiętam te takie zdjęcia właśnie w toaletach, aha, różne sesje zdjęciowe. Ja jestem tylko ciekawa, czy nasza słuchaczka była w ubraniu.
0: Ale widzisz, to ja powinien być ciekawy, a nie ty. Ja jednak potrafię się kulturalnie zachować. No wiesz, to myślę, że nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie, ale możemy nagrodzić naszą słuchaczkę, prawda?
1: Ale zdecydowanie, bo to tak się miło wspomina.
0: Oczywiście.
1: A jeszcze lepiej by było, jakby nam te zdjęcia wysłała, jakby gdzieś
0: znalazła. A jednak, no tak, dobra, okej, okay, tak. Na sk.pl proszę nadsyłać te zdjęcia dla Oli, z dopiskiem dla Oli, a słuchaczce Kamili wysyłamy eskowe gadżety.

0: Temper City w Radiu SK. To jest audycja KK, czyli Kot i Korościel. I korzystając z tego, że Ola Kot jest tutaj w studiu, ja się dowiaduję wiele o tak zwanym redyku. Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak.
0: Redyk to jest
1: nowe słowo. Jest
0: sprowadzanie owiec z powrotem z hali do...
1: Do właścicieli.
0: Do właścicieli. Tak. A to jest tak, że właściciel ma owce i on ją oddaje bacy, czy komu?
1: Tak, dokładnie tak. No, baca jak ma te owce, to zazwyczaj to nie są wszystkie jego owce, aha, tylko po prostu są owce jeszcze od innych właścicieli. On je bierze w kupę i je zabiera na halę. A potem jak schodzi, czyli jest redyk, no to jedzie potem oddać właścicielom.
0: No dobrze, a kiedy? Oni tam w kwietniu, w maju zaprowadza na halę?
1: Tak, to zależy, kiedy będzie trawka, no bo one sobie tam muszą
0: skubać
1: trawkę.
0: I one tam 5 miesięcy same siedzą?
1: No tam z juhasami są. Także juhasy to jest... Bycie juhasem to jest bardzo ciężka robota.
0: Naprawdę? Ale podobno te juhasy są przystojne chłopaki, tak czy nie?
1: Wiesz co, teraz jak byłam, to poznałam. Na oko pan miał z 80 lat.
0: No
1: nie
0: i co?
1: Miał,
0: no i gdzie jest problem?
1: Nie miał zębów, no ale był bardzo wesoły, sympatyczny był. I powiedział mi, że praca w telewizji to nie praca.
0: Tak? A ja się zgadzam z tym juhasem. Ja chyba kiedyś też na starość zostanę juhasem. Wiesz, mam plan. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
11: Budoma Market, podłogi, drzwi.
12: Vamos! Za oknem coraz chłodniej, a w salonach pan materac robi się na...

0: naprawdę gorąco. Czas na hiszpański weekend w Palmateraz z marką Caribbean Descanso w roli głównej. Ale to nie wszystko. Już w najbliższą sobotę w poznańskich salonach Palmateraz spotkasz fizjoterapeutów, którzy pomogą Ci dobrać odpowiedni materac. Przyjdź, skorzystaj z konsultacji z fizjoterapeutą i znajdź materac dla siebie. Spotkajmy się w salonach i na palmateraz.pl. Ole!
1: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Ile można szukać tej roboty?
3: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
2: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo. Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Na

0: Spotkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. Urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
3: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Kochani, za 28 minut 18, czyli to trzeba już powoli wychodzić z roboty do domu. Mam nadzieję, że już wyszliście. Tymczasem mam informację, która może zawrócić w głowach ludziom, którzy mają psy. Wiesz, ty masz psa, nie?
1: I nawet dzisiaj jest tutaj z nami.
0: Jest w studiu, tak. Nazywa się Chudy. I jest chudy, prawda?
1: Jest chudy, ale może kiedyś być gruby. No mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Ale słuchaj tego. Psy mają dominującą łapę. Samce zwykle są lewołapne, a samice prawołapne. Wiedziałaś o tym?
1: Nie wiedziałam. No, tak jakby, że ludzie, no to wiadomo sprawa. Jedni piszą prawą, drudzy lewą. Ale
0: psy też. A weź go zawołaj i powiedz
1: chudy,
0: mu, żeby dał łapę.
1: Chodź tutaj.
0: I powiedz, żeby dał łapę. Którą da?
1: Łapa. Lewa.
0: Lewa. No to jest samiec.
1: To jest samiec
0: alfa, powiem ci.

0: September w Radiu SK. Proszę Państwa, niechętnie ludzie przyznają się do swoich błędów, do swoich gaf, ale Ola Kot to jest osoba wysokiej kultury i też tak niezwykle pokorna. Teraz chciałaby się przyznać, że nie zawsze była idealna.
1: Nie zawsze byłam idealna, przyznaję się do tego. Ja po prostu świetnie kombinowałam i kiedyś w liceum, ja miałam bardzo zgraną klasę w liceum, postanowiliśmy, że na WOS-ie podłożymy gotowca.
0: To jest wiedza o społeczeństwie.
1: Tak, tak. Aha. Była grupa A, grupa B, przygotowaliśmy sobie pytania. Pytań było 4, więc wszyscy zgrani podłożyliśmy tego gotowca, mimo tego, że pan 10 pytań zadał, a na gotowcu były tylko 4, ale stwierdziliśmy, że dobra, podkładamy. No i potem mija tydzień, pan mówi, że doszło do dziwnej sytuacji w sprawie tych kartkówek, my już cali w strachu, że on się zorientował, a on mówi, że jeden chłopak napisał 10 pytań i on nie rozumie, o co chodzi, że dlaczego ten jeden chłopak myślał, że czego oszuka, że podłoży inne pytania, a on co, da mu 5 i nie dał mu 1.
0: Słuchaj, mam nadzieję, że ten jeden chłopak słuchał teraz tej historii.
1: Łukasz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: I ten Łukasz teraz myśli sobie, Olka, ty świnio, wiesz? On tak pewnie myśli.
2: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archi.com.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
8: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
9: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
8: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
9: Magnifique!
8: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
9: No, Hisense Media Expert to ma sens.
10: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje? Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
16: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie! Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
17: Nie, to też nie.
18: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
17: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
18: To może od razu wyspa?
17: Śmiej się, śmiej. Mam!
18: Co masz?
17: Wyspę w Poznaniu.
19: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
20: Prawda, jaka jest okresna droga do wypadku?
17: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
14: To będzie ostatnia reklama. O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Watch this, watch this. To jest SK za 5 minut 18. Będą newsy, a później jak zwykle imprezka. Zapraszamy. Radio
1: SK. Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na Ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium Poziom Plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
7: Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
8: Powiedzieć, że dobra?
7: Nie! Zapytać, czemu ona takiej nie robi.
9: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.
10: Przyszłość motoryzacji już tu jest. Rewolucyjny design i nowatorska technologia na wyciągnięcie ręki. Poznaj luksusowe samochody marek Zikr, Avatr i Voya. Już w tę sobotę, 17 października, między 12 a 18 odwiedź Centrum Handlowe M1 i zobacz te fantastycznie wykonane auta na żywo. Electric Supercars, Kijew około Środy Wielkopolskiej. electric-supercars.pl. Zapewniamy profesjonalny serwis i dwuletnią gwarancję dealerską.
11: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
12: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
7: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak, wierzbak.com.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku, oferujący dania kuchni regionalnej. Restauracja białadama.pl.
9: Uwaga kierowcy, kolizja na rondzie Śródka, także możecie spodziewać się tam utrudnień. Sporo samochodów także na Królowej Jadwigi w stronę Ronda Rataje. Tam też wygląda na to, że był mały wypadek. Na termometrach 15 stopni, ale temperatura odczuwalna jest nieco niższa.
7: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Telefon 19 525, organizująca kursy prawa jazdy od 35 lat.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
10: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S17 w stronę Lublina. Przed węzłem na Łęczów zderzyły się bus i ciężarówka. Dwie osoby są ranne, a korek ma kilka kilometrów. Leki psychotropowe mogły trafiać do uczniów. Zatrzymano 44-letniego nauczyciela z Krakowa. Miał współpracować z lekarzem wystawiającym recepty na opioidy. Sprawa może mieć związek ze śmiercią czterech młodych kobiet.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
11: SK Sport News.
10: Manchester City zmierzy się dziś z PSG, a Roma zagra z Realem Madryt. Porto powalczy na wyjeździe z Realem Betis. Wszystkie mecze rozpoczną się o 21:00. Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger, a mecz jutro nie wcześniej niż o godzinie 13:00.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
11: SK Poznań News.
9: Julia Omachel. Wypadek w Kostrzynie. Mężczyzna jadący hulajnogą potrącił kobietę. Poszkodowana straciła przytomność, a na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Kobieta trafiła do szpitala. Służby badają okoliczności zdarzenia. Od jutra kolejny remont na Dąbrowskiego. Przebudowany zostanie fragment od Janickiego do Żeromskiego, choć Rada Osiedla Jeżyce chce remontu całej ulicy.
12: Konsultacje między jednostkami trwają. Plany są nadal w mocy, natomiast pytanie jest o finansowanie.
9: Mówi radny Filip Schmidt. Obecny remont na Dąbrowskiego ma potrwać do końca roku.
13: Imprezka. Ja wiem, że pogoda to już taka totalnie jesienna, ja wiem, że nie wszystko się zgadza, ja wiem, że czasem są problemy i wszystko inne, ale są też hity na czasie i ja tymi hitami na czasie będę starał się was leczyć, a przynajmniej wprawiać w dobry nastrój. Mati Fuczyło, dzień dobry, cześć, to Tate McRae, Just Keep Watching.

0: David Guetta, One Republic. I don't wanna wait. Weste 10 minut po godzinie 18. Ja wiem, wspomniałem już o tej pogodzie, że ona nie taka przyjemna, że ona nie taka fajna, ale zastanawiam się, co fajnego dzisiaj u was się zdarzyło. 10 minut już po 18 to predestynuje mnie do tego, żeby zapytać. To po prostu sprawia, że no coś mogło się już dzisiaj wydarzyć. Szef mógł być miły, wyjątkowo miły dzisiaj, albo coś innego się wydarzyło, co was, co sprawiło, że uśmiechnęliście się, albo ktoś był miły na ulicy, albo wy byliście dla kogoś mili. No po prostu cokolwiek się wydarzyło, to mi o tym koniecznie opowiedzcie. Wyślijcie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie o tym posłucham, chętnie się dowiem, chętnie też pokażę innym. I może wszyscy będziemy już dla siebie mili i będzie to piękny dzień. Mimo najlepszych chęci. To znaczy, tak nazywa się ten hit, który teraz zagram. Vito Bambino.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra. Mimo najlepszych chęci, nie poczuję.

0: końca.
1: I bez końca to Oskar Cymse w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka Mati Futuro. Cześć, słuchajcie, jest rekord w chodzeniu, albo raczej wjeżdżeniu, albo może eksplorowaniu. Słuchajcie, łazik marsjański Perseverance właśnie przeszedł do historii, a to dlatego, że stał się rekordzistą pod względem odległości przejechanej na kołach na innej planecie. No nie miał zbyt dużej konkurencji, ale już teraz łazik pokonał ponad 45 km. W 5 lat, no to wychodzi 25 metrów dziennie. No to niezłe korki na tym Marsie muszą być. Avicii, Rita Ora, Lonely Together, to już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbięcice 2A. www.bydcichyzasada.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony

0: proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową.
1: Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: No to proszę pana, tylko gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
3: Ale że już?
2: No już.
3: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
2: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
3: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
2: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
5: We must fight together.
4: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Dni otwarte w Mazda Voyager w Poznaniu. Tylko do 24 października kup nową Mazdę z kosztami finansowania od 0%. Wybierz kredyt 50 na 50 z RRSO 0% lub leasing od 100% dla przedsiębiorców. Na wybrane modele wybierz koła zimowe i ubezpieczenie za złotówkę. Kup Mazdę w salonie Voyager do 24 października i odbierz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria lub wizytę w spa. Odwiedź salon Mazda Voyager w Poznaniu przy Świętego Michała 20.
8: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
9: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
10: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterie. Polimex.net. Poznań Halera 5.
11: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.pl.
12: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie! Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: I właśnie tak brzmią hity na czasie 23 minuty przed 19. To Eben, Easy Bizzy, We All My Love. A dziś Dzień Nauczyciela i to jest ten dzień, kiedy zazwyczaj przynosi się nauczycielom kwiatki albo czekoladę, ale od razu zacząłem wspominać swoich nauczycieli i szkołę i tu pojawia się moje pytanie do Was. Jakie mieliście najbardziej szalone historie ze szkoły z nauczycielami w tle? Albo ewentualnie w głównej roli. Co kiedyś udało Wam się wywinąć? Albo ewentualnie co kolega wywinął? No bo wiadomo, po czasie to już się wszystko przedawniło, można się ewentualnie przyznać. Dajcie znać, wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mamy eskowe nagrody. Radio SK. Można się przyznawać, uwagi już nie będzie.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama. Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18:45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
3: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. W urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa loteria Poznań od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
4: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Lumina Park powraca do Poznania z zupełnie nową opowieścią. Już 23 października swoje bramy ponownie otwiera największy park iluminacji w Wielkopolsce. Przekrocz je i odkryj niezwykłą Akademię Magii. Zajrzyj do Katedry Astrologii. Odnajdź drogę przez tajemniczy labirynt i staj się adeptem świetlistej szkoły czarodziejów. Lumina Park Poznań zabierze Cię do świata zaklęć, tajemnic i magicznej energii. Do zobaczenia w ogrodzie dendrologicznym UPP. Sponsorem projektu jest Enea. Więcej na luminapark.pl/Poznań.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Aniu, zauważyła Pani, że w szkole jest teraz dużo cieplej?
6: Oczywiście, to dzięki termomodernizacji. Budynek został ocieplony, a system ogrzewania wymieniony na nowoczesny i ekologiczny.
7: Słyszałem też, że szkoła korzysta z odnawialnych źródeł energii. To świetna wiadomość. Mniej zanieczyszczeń i niższe koszty utrzymania.
6: Dokładnie, to inwestycja w zdrowe dzieci i ochronę klimatu.
5: Czyli mamy cieplej w klasach i czystsze powietrze?
7: Właśnie tak. A wszystko dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Projekt pod nazwą Podniesienie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynku szkoły podstawowej w Czempiniu, Borowo 76. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
8: I po reklamie.

0: Sobie Romeo i Fly High. I 5 minut już prawie do 19. W Dzień Nauczyciela sprawdzam i szukam waszych śmiesznych wspomnień ze szkoły. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Cały czas można, się przyznawać do rzeczy, które lata temu wam się udało zrobić albo nie udało się zrobić. Do wszystkich przypałów czekam na głosówki, wysyłajcie. Dokładnie tak zrobił też Marek.
1: Ja kiedyś na lekcji matematyki w szkole średniej powiedziałem brzydko na panią. No i w sumie za karę miałem tak, że miałem zakaz przychodzenia na lekcje matematyki. Mogłem przychodzić tylko na kartkówki sprawdziany. No i dla świętego spokoju mnie przepuściła w trzeciej klasie. To z maturą już było trochę gorzej.
0: Marek, gdyby nie ostatnie zdanie, to uznałbym, że nauczycielka postanowiła zrobić tobie prezent. Kto by tak nie chciał?
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnym rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom. Garbary 104. Archicom.pl.
9: Z okien sali w hotelu Lechicka widzę, jak miasto tętni życiem. A tutaj spotkanie w pełni pomysły aż kipią. Przerwa na pyszną kawę i przekąski to czas, żeby chwilę odetchnąć i zainspirować się widokiem. Twoja konferencja zasługuje na taką atmosferę. Sale w hotelu Lechicka. Przestrzeń do sukcesu. Zarezerwuj teraz na hotel-lechicka.pl.
10: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
11: Vamos! Za oknem coraz chłodniej, a w salonach Pan Materac robi się naprawdę gorąco. Czas na hiszpański weekend w Pan Materac z marką Caribbean Descanso w roli głównej. Ale to nie wszystko. Już w najbliższą sobotę w poznańskich salonach Pan Materac spotkasz fizjoterapeutów, którzy pomogą Ci dobrać odpowiedni materac. Przyjdź, skorzystaj z konsultacji z fizjoterapeutą i znajdź materac dla siebie. Spotkajmy się w salonach i na panmaterac.pl. Ole!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie pani, jaka jest różnica między zapisem najlepiej spożyć przed, a należy spożyć do?
14: Wydaje mi się, że oznacza jedno i to samo, tylko inaczej zapisane.
13: Błąd.
15: Należy spożyć do to informacja o terminie przydatności produktu. Po jego upływie nie należy go spożywać, ponieważ może być szkodliwy dla naszego zdrowia. Co innego w przypadku najlepiej spożyć przed. To informacja, do kiedy produkt zachowuje pełnię swoich właściwości, a po tym terminie nie powinien nam zaszkodzić.
13: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
16: Więcej na netto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
19: Poznań na czasie.
20: Julia Omachel z tej strony. Dobry wieczór. Mam dla Was sportową propozycję. Szczególnie jeżeli chcecie ten sport połączyć ze zrobieniem czegoś dobrego. Już 25 października o godzinie 11 odbędzie się drugi jesienny bieg charytatywny. Wystartuje w nim ponad 1000 biegaczy, a wszystko to, żeby wesprzeć dzieci w pieczy zastępczej. Zgłaszać się można do 21 października. Szczegóły możecie znaleźć na stronie internetowej jesiennybieg.pl.
18: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
2: Muzyką się żyje.
0: Już mamy imprezowe plany na lato. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To znany na całym świecie producent i DJ, autor takich hitów jak The Business czy Leo. Tiesto jest pierwszą ogłoszoną gwiazdą przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Ostatnio miałem okazję z nim pogadać na Ibizie i zapytałem go o jego ulubione miejsce w Polsce.
17: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk. Tam jest bardzo ładnie. Naprawdę lubię tam spacerować. A okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale Warszawę też lubię.
17: I like Warsaw as well.
0: Niedawno Tiesto wydał nowy numer Hard to be Around, który na pewno dziś wieczorem usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Polski rap zdominował internet, Mata i Taco Hemingway wygenerowali najwięcej interakcji w mediach społecznościowych wśród artystów, którzy wystąpili w tym roku na PGE Narodowym. Tak wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Mata wygenerował prawie 2,5 miliona interakcji, a Taco 1,5 miliona. Podium zamyka Sanach, tym samym polscy artyści zdeklasowali graniczne gwiazdy, które zagrały na Narodowym, jak na przykład Pitbull czy The Weeknd. A The Weeknd to na razie jedyny, który możemy mieć, bo do weekendu to jeszcze chwila, prawda? W końcu środa, ale minuta po 19, więc to już prawie czwartek. Zalia, Tylko kochaj mnie, Calvin Harris, My Way. Tak zaczynamy godzina 19. Mati Fuczyło, cześć!

0: To jeden z tych hitów, których przedstawiać chyba nie trzeba. Ale to zrobię. Akcent i Kylie West, 14 minut po 19. Ja dzisiaj zbieram wasze historie ze szkoły, w końcu to dzień nauczyciela. Szymon nagrał głosówkę na eskowym messengerze.
1: Mnie jak kiedyś nauczyciel języka angielskiego zdenerwował, to do kawy wsypałem mu pokruszoną kredę. Do tego stopnia mu chyba tak smakowało, że prawie z fusami wybił.
0: Ja powiem tylko tyle, nie róbcie tego w domu albo w szkole. A wy jakie mieliście historie? Radio SK. O co chodzi, Lolek, i nienawidzę Warszawy.

0: To Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: A teraz zrobi się strasznie śmiesznie, bo wszyscy szukamy waszych historii, które zaczęły się strasznie, jak w horrorze, ale ostatecznie było śmiesznie. Na SK.pl możecie się zgłaszać i opisywać swoje wspomnienia. I dokładnie tak zrobiła też Natalia. Cześć Natalia.
2: Cześć.
0: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela i historia trochę z tym powiązana, bo ty jesteś nauczycielką, prawda? Dobrze rozumiem?
2: Tak, zgadza się.
0: No to
2: w szkole podstawowej.
0: No to wszystkiego najpiękniejszego w takim razie. No i teraz najważniejsze pytanie z mojej strony, to jaka była ta historia, co się wydarzyło?
2: No wiesz, jak to bywa na wycieczce szkolnej, pojechaliśmy sobie w góry w wieczór. No dzieciaki dokazywały do gdzieś tam godziny drugiej w nocy. No i stwierdziliśmy z koleżanką, że coś słychać, więc sprawdzimy, czy jest bezpiecznie. Zapomnieliśmy tylko o jednej rzeczy, że drzwi się otwierają tylko od środka. Więc my na zewnątrz, noc, gdzieś tam szczekający psy, mgła. No i była opcja, jak tutaj się dostać do środka.
0: No i jak się udało?
2: Jak się udało, mieliśmy dwie opcje. Albo zapukać do dzieciaków, albo zadzwonić do koleżanki. Na szczęście odebrała telefon, także byłeś uratowane.
0: Czyli sukces, ale pytanie brzmi, czy uczniowie śmiali się następnego dnia?
2: Wiesz, to było zabawnie.
0: No, ale teraz będą mogli zazdrościć. Słuchaj, pomarańczowe słuchawki JBL i dwa zaproszenia na film Upadek wieloryba są twoje.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: To pięknie, a jeżeli wy chcecie, drodzy słuchacze, to zgłaszajcie się już teraz na SK.pl za darmo.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.

0: radio.sk.pl. A potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
4: Budoma Market, podłogi, drzwi.
5: Dni otwarte w Mazda Voyager w Poznaniu. Tylko do 24 października kup nową Mazdę z kosztami finansowania od 0%. Wybierz kredyt 50 na 50 z RRSO 0% lub leasing od 100% dla przedsiębiorców. Na wybrane modele wybierz koła zimowe i ubezpieczenie za złotówkę. Kup Mazdę w salonie Voyager do 24 października i odbierz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria lub wizytę w spa. Odwiedź salon Mazda Voyager w Poznaniu przy Świętego Michała 20.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV-y MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
13: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejarza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Pani Aniu, zauważyła Pani, że w szkole jest teraz dużo cieplej?
16: Oczywiście, to dzięki termomodernizacji. Budynek został ocieplony, a system ogrzewania wymieniony na nowoczesny i ekologiczny.
17: Słyszałem też, że szkoła korzysta z odnawialnych źródeł energii. To świetna wiadomość. Mniej zanieczyszczeń i niższe koszty utrzymania.
16: Dokładnie. To inwestycja w zdrowe dzieci i ochronę klimatu.
15: Czyli mamy cieplej w klasach i czystsze powietrze?
17: Właśnie tak. A wszystko dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Projekt pod nazwą Podniesienie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynku szkoły podstawowej w Czempiniu, Borowo 76. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
18: I po reklamie.

na błysk to Dawid Podsiadło w Radiu SK. I 14 minut przed 20. Mamy 14 października, mamy Dzień Nauczyciela. Napisała do mnie na eskowym messengerze Kasia. Dzień Nauczyciela, a ja jako nauczycielka przygotowuję właśnie przepyszny smalec na jutrzejszą wycieczkę szkoleniowo-integracyjną dla swoich kochanych nauczycieli z Łęczycy. Kasia, nie wiem czy wiesz, ale właśnie zapragnąłem być nauczycielem z Łęczycy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, nie tylko z Łęczycy, ale też z całej Polski i w ogóle zewsząd naszych kochanych nauczycieli. Ale słuchajcie, jeżeli chcielibyście też na taką wycieczkę się wybrać, może nie szkoleniowo-integracyjną z nauczycielami z Łęczycy, ale za to no właśnie, gdzieś, nie wiadomo dokąd, ale z naszą eskową ekipą, to da się to zrobić. Cały czas zbieramy ekipę do odlotu ściśle tajnego. Zbieramy naszą ekipę, która poleci razem z nami. Wiemy kiedy, 23 października, wiemy też z kim, czyli z naszą eskową ekipą, no ale do ostatniego momentu nie wiadomo dokąd. Tego dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie czegoś takiego szalonego, to już teraz wpadnijcie do aplikacji Radia SK i zgłaszajcie się za darmo.

0: 7.30 Hanjo i Malik Montana, Mami. To nowość od tych panów. Oni niedawno zajrzeli do Eski, mieli okazję m.in. zagrać w Państwa Miasta. Wyszło im to świetnie. 8 minut zostało do godziny 20. Ja mam dla Was kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Będzie też Panic at the Disco, ale zagramy też jeden z ostatnich hitów, a więc Deli Supreme od MJ Deliego. Zostańcie z nami, zostańcie z Eską, no bo tutaj hitów nie brakuje.
1: Radio Eska. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
6: Toyota Ukleja. Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
11: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
12: Siema! Hubert gra 23 października w czasie PGA na Weekender Fest na MTP.
13: Biorę wejściówkę od razu, bo miejsc jest mało. Brać też dla ciebie?
12: Dawaj znać szybko!
14: Weekender Fest. Piątek 23 października. Hubert, BSK, René. Sobota 24 października. Po prostu Kajtek, Pergin i Żupan, DJ Hoszo. Bilety na Poznań Game Arena plus Weekender Fest kupisz na tobilet.pl.
15: Proszę pani, co się wydarzyło w naszej szkole?
16: Nasza szkoła przeszła termomodernizację. Budynek został docieplony, wymieniliśmy okna i dach.
17: Widzę, że zmodernizowane zostało też ogrzewanie. Zamontowano nowe grzejniki, inteligentne sterowanie i pompy ciepła.
15: A te drzewa i wiata rowerowa?
16: One też są częścią projektu. Powstał również mural oczyszczający powietrze.
17: Dzięki tym zmianom oszczędzamy energię i dbamy o klimat.
18: Projekt został współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
9: Poznań na czasie.
10: Julia Omachel z tej strony. Tym razem zaglądamy na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie po 4 latach przerwy można znów zobaczyć wystawę Body Worlds, czyli najbardziej znaną na świecie wystawę prezentującą autentyczne ludzkie ciała. Zostały one poddane metodzie plastynacji, żeby jak najlepiej pokazać to, co kryje się pod naszą skórą. Wystawę możecie obejrzeć do końca tego roku w hali numer 1 na MTP.
8: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Mamy nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli ekipa bardzo utalentowanych dziewczyn. Pomysłodawczynią tego projektu jest znana influencerka Monika Kociołek. W składzie jest też tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Olivia Kopiec. Dziewczyny wydały właśnie swój debiutancki singiel Ej Lala. Monika Kociołek przyznała w Radiu SK, że już od dłuższego czasu chodził za nią pomysł stworzenia zespołu.
13: Ja już od kilku lat chciałam stworzyć girls band. W końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
12: Czyli jaki?
13: Czyli duży. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń.
12: Dziewczyny zapowiedziały w naszym studiu, że to dopiero początek, zamierzają tworzyć dalej, a ich celem jest koncertowanie. Debiutancki singiel zespołu Lale mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ej Lala czeka na wasze głosy w propozycjach do gorących i dwudziestki na SK.pl.
14: Impreska.
15: Impreska.
12: A ten hit już nieraz wiele waszych głosów zgarnął. Zresztą teraz jest na 7 miejscu gorącej dwudziestki. Ten hit to później ci opowiem, a więc Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później będzie też MJ Deli czy Alex Warren. Ja jestem też Mati Puczyło. Cześć, 20 równo.

0: Alex Warren i Fever Dream. 11 minut po 20. Teraz mam dla was jednak coś zupełnie innego i nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Każdy piątkowy wieczór, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy w Ameska Live Remix, a więc program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje światowe najlepsze sety, ale właśnie. Jednym z najlepszych DJ-ów na świecie ewidentnie jest Tiesto. Tego pana znamy już od wielu, wielu lat. On niedługo, bo 19 czerwca, zagra też w Polsce, w Warszawie. Ja miałem okazję z nim niedawno porozmawiać na eskowym Instagramie. Możecie zobaczyć moją rozmowę z nim właśnie, ale on tam opowiadał m.in. o tym, że pracuje nad nowościami. I faktycznie nie kłamał. Właśnie wypuścił nowy kawałek. On nazywa się Hard to be Around, a to Tiesto, Chain i Cleopard 2000. Posłuchajcie już teraz. Radio SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I see.

0: Coriel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again. Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. 26 minut po 20, to jest dyskowa imprezka. Ja tylko podam jedną datę, 16 listopada, jeszcze troszkę ponad miesiąc. Coś mi mówi, że tego dnia ten hit usłyszycie nie raz, bo to jest kawałek z oficjalnej tracklisty GTA 6 i to jest kawałek z gry, na której premierę Ludzie biorą urlop, a właśnie ta premiera 16 listopada. Na całym świecie ludzie biorą urlop właśnie po to, żeby pograć w dzień premiery. Ktoś nawet podliczył, jakie straty na całym świecie wygenerują te masowe urlopy i podobno to będzie nawet miliard dolarów. Szefie, nie będzie mnie w pracy, mam ważną misję i nie mogę jej przełożyć. Miliard dolarów, rozumiecie?
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Siema, Hubert gra 23 października w czasie PGA na Weekender Fest na MTP. Biorę wejściówkę od razu, bo miejsc jest mało. Brać też dla ciebie? Dawaj znać szybko.
3: Weekender Fest, piątek 23 października. Hubert, BSK, René. Sobota 24 października. Po prostu Kajtek, Pergin i Żupan, DJ Hosho. Bilety na Poznań Game Arena plus Weekender Fest kupisz na tobilet.pl.
4: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie. Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznani. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
5: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
15: I po reklamie.

0: Dance on Boom, Sorry I'm Here for Someone Else. To jest imprezka, Mati Fuczyło, cześć. 20 minut zostało przed 21. Przed chwilą opowiadałam o tym, że pół świata bierze urlop na dzień premiery GTA 6. No bo wiadomo,
1: będę grał w grę.
2: A w jaką?
1: Tomb Raider.
0: No tylko akurat nie w Tomb Raidera, ale w inną. Będę grał w grę, też nazywa się konkurs, który trwa u nas. Już w piątek ktoś z was zgarnie komputer gamingowy warty ponad 11 tysięcy złotych. Haha, to nie są małe pieniądze, prawda? No w sam raz do odpalenia też tej wyczekiwanej od lat gry, więc jeżeli chcielibyście takiego kompa mieć, to nic prostszego. Zgłoszenie na sk.pl za darmo. A potem hit wcale zgłaszać się nie trzeba, już jest. Majestic, Boney M. Rasputin.

Jedną. To panowie wysłali do was buziaki. Bezos, Jan Marczewski, Hugo Tares, Wester 6 minut przed 21, ale ja chciałem powiedzieć, że zanim ta imprezka się skończy, to przed nami jeszcze naprawdę kolejne hity na czasie i będzie ich bardzo dużo. Będzie Illenium i Ellie Goulding, będzie też Oscar Sims bez końca. Jak dobrze jest go słyszeć, prawda? A do tego Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again, to jest hit zawsze na czasie, a hity zawsze na czasie gramy właśnie w Wester. Ja to Mati Fuczyło, słyszymy się już niedługo, już jutro po 23, bo jutro wszystkie hity zaczynają się w Wester. Tak nazywa się nasz nowy jeszcze program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Oni zazwyczaj w nocy z czwartku na piątek o północy wypuszczają nowe utwory i my zagramy wam je jako pierwsi we wszechświecie. To co, brzmi dobrze? Mam nadzieję. Do usłyszenia.

0: to promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na ESK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu ESK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Siema! Hubert gra 23 października w czasie PGA na Weekender Fest na MTP. Biorę wejściówkę od razu, bo miejsc jest mało. Brać też dla ciebie? Dawaj znać szybko!
7: Weekender Fest. Piątek, 23 października. Hubert, BSK, René. Sobota, 24 października. Po prostu Kajtek, Pergin i Żupan, DJ Hosho. Bilety na Poznań Game Arena plus Weekender Fest kupisz na tobilet.pl.
8: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do akwaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
14: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
18: Poznań na czasie.
19: Julia Omachel z tej strony. Dobry wieczór. Przychodzę do Was z ostatnią na dzisiaj propozycją na spędzenie wolnego czasu w Poznaniu. Od soboty możemy już korzystać z 2 lodowisk. Tego przy Malcie oraz w hali sportowej Wilda. Na tym pierwszym w trakcie sezonu będzie można też wziąć udział w tak zwanym Ice Party, czyli zabawie z muzyką przygotowaną przez DJ-a i specjalną świetlną oprawą tafli. Wszystkie szczegóły na stronie POSIR-u.
17: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: SK Poznań News.
1: Czas na podsumowanie środy. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Za wodę i ścieki zapłacimy więcej. Do tego podwyżki będą się powtarzać przez 3 lata z rzędu. Spółka Aquanet przedstawiła nowe propozycje taryf, według których rachunki mają rosnąć co roku maksymalnie o 10%. Za metr sześcienny wody płaci się dziś 5,80 netto, a za ścieki 9,18. Cena wody ma być jednakowa dla całego regionu, jednak stawka za ścieki w samym Poznaniu pozostanie niższa niż w okolicznych gminach. Przedsiębiorstwo tłumaczy wzrosty planowanymi inwestycjami. W 3 lata na rozbudowę i modernizację sieci chce przeznaczyć ponad 283 miliony, z czego około 200 milionów trafi na projekty w Poznaniu. Nowe opłaty czekają na zatwierdzenie przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie i mogą zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Wielkopolska zmaga się z gwałtownym wzrostem zachorowań na żółtaczkę typu A. Wojewódzki sanepid alarmuje, że od początku roku w regionie odnotowano już blisko 270 przypadków tej zakaźnej choroby, czyli ponad 5 razy więcej niż w ubiegłym roku. Prawdziwy skok nastąpił we wrześniu, kiedy wykryto 61 nowych zakażeń, a aż 29 osób trafiło do szpitala. Tak zwana choroba brudnych rąk rozprzestrzenia się głównie przez skażone jedzenie, wodę oraz brak higieny. Objawia się bólami brzucha, osłabieniem, nudnościami i charakterystycznym zażółceniem skóry. Przed wirusem chroni przede wszystkim regularne mycie rąk oraz szczepienia profilaktyczne. Jutro rozpocznie się kolejny remont na ulicy Dąbrowskiego. Przebudowany zostanie fragment od Janickiego do Żeromskiego. Przy drodze poszerzony zostanie chodnik, wybudowana zostanie też ścieżka rowerowa oraz pas zieleni. Parkowanie na tym odcinku zmieni się na równoległe.
2: Inwestor również przedłuży prawoskręt służący do zjazdu z ulicy Dąbrowskiego w ulicę Żeromskiego. Ten pas służy do jazdy na wprost i do skrętu w prawo.
1: Mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich. Z planowanych prac nie jest to zadowolona Rada Osiedla Jeżyce, która chciałaby remontu całej ulicy. Rok temu zapowiedziano, że taka inwestycja miałaby zostać zrealizowana do końca 2029 roku.
3: Konsultacje między jednostkami trwają i plany są nadal w mocy, natomiast pytanie jest o finansowanie. I tutaj na spotkaniu z wiceprezydentem Derechem nie mogliśmy uzyskać informacji, jak to finansowanie będzie wyglądać.
1: Mówi radny osiedla Jeżyce Filip Schmidt. Obecny remont na Dąbrowskiego ma potrwać do końca roku. 3 nowe moduły Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zostały oficjalnie otwarte. Przeniesione zostaną tam oddziały z budynku przy ulicy Długiej w centrum Poznania. O tym, jakie możliwości daje nowy kompleks, mówi dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak.
4: Moduły przede wszystkim zaplanowane dla działalności, którą będziemy przenosić tutaj z ulicy Długiej oraz dla łącznie 6 oddziałów z lokalizacji z Przybyszewskiego. Dla pacjentów oznacza to przede wszystkim poprawę komfortu, poprawę bezpieczeństwa. Dla kadry medycznej oznaczają to nieporównywalne lepsze warunki pracy w lepszych i bardziej sprzyjających leczeniu pacjentów warunkach.
5: Czy są jeszcze jakieś moduły, które chcą Państwo dobudować?
4: W najbliższych dniach będziemy podpisywać umowę na budowę kolejnych 2 modułów. Pierwszy z nich będzie przeznaczony dla poradni specjalistycznych. Będzie to pewnie największa taka przestrzeń w Polsce. Drugi z nich dla kliniki psychiatrii dorosłych, która przeniesie się do nas z ulicy Szpitalnej oraz dla kliniki neurologii. I pozostaje jeszcze marzenie, jakie mamy, o budowie ostatnich 3 modułów, tak żeby kompleksowo wszystkie jednostki znalazły swoją lokalizację w tych nowych przestrzeniach.
6: Różnica będzie kosmiczna, tak? Jeśli chodzi o nowe technologie, o dostęp do nowoczesnej aparatury, informatyzacja, przepływ informacji, leków.

0: zabiegów kardiologicznych i najnowocześniejszych sposobów terapii kardiologicznej, bo nie mówmy tylko o zabiegach, chociaż większość naszych pacjentów jakieś zabiegi ma, no musimy sobie powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy najnowocześniejszym ośrodkiem kardiologicznym w Polsce. Dysponujemy naprawdę nowoczesnym sprzętem, bo wszystkie aparaty, które Państwo tutaj zobaczycie, są kupione w ciągu ostatnich miesięcy, więc rzeczywiście są to rzeczy najnowszej generacji, z wysokiej półki, tak jakby jak najlepiej służyć naszym pacjentom. I mamy tutaj całą gamę zabiegów i zabiegów wieńcowych, zabiegów elektrycznych, czyli ablacje, zabiegi elektroterapii, czyli stymulatory, kardiowertery. No i również taka nasza siła to jest leczenie wad strukturalnych serca, czyli wymiany lub naprawy zastawek technikami mało inwazyjnymi, tak zwanymi technikami przezwskórnymi.
1: Rozpoczęły się także rozmowy na temat budowy parkingu z wjazdem od strony ulicy Marcelińskiej. Kompleks budynków Szpitala Uniwersyteckiego przy rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego pochłonął do tej pory około 1 miliard złotych. Bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje i porady specjalistów. To wszystko już w tym tygodniu podczas Babskiej Soboty, a więcej o niej już teraz Aleksandra Grzelak.
2: Poznanianki mają do wyboru m.in. konsultacje fizjoterapeutyczne, psychologiczne czy dietetyczne, ale też badania takie jak USG piersi czy mammografia. Można zaszczepić się przeciw grypie czy skorzystać z masażów leczniczych i relaksacyjnych. Warto wybrać się wcześniej, bo liczba niektórych badań jest ograniczona. Panowie też są zaproszeni do zbadania się. Mogą na przykład zrobić USG jąder. W programie także yoga i Latino Fit. Na takie zajęcia trzeba się zapisać telefonicznie, ale na badania i konsultacje wystarczy przyjść i korzystać. Wszystko za darmo.
1: To ja jeszcze dodam, że wydarzenie potrwa od 9 do 14.30 na terenie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych przy Alejach Solidarności 36. Jesień i zima to trudny czas dla zwierząt w poznańskim schronisku. Tych cały czas przybywa? Nie brakuje na szczęście adopcji. Jak można pomóc zwierzakom w potrzebie, mówi Katarzyna Frąckowiak-Tosz ze schroniska.
3: Zbliża się jesień, zbliża się zima. Jak wyglądają teraz Wasze potrzeby? Co można przynosić?
4: Z uwagi na to, że jesteśmy dość nowym schroniskiem, te potrzeby są w zasadzie bardzo podobne. Przede wszystkim potrzebujemy kocy, ręczników, poszewek. Potrzebujemy naturalnych gryzaków dla zwierząt, dla psów. Potrzebujemy dobrze wysokomięsnej karmy w puszkach dla kotów i dla psów, również dla kociąt. To są takie najważniejsze produkty, najważniejsze rzeczy, które są nam potrzebne przez cały rok. O to zawsze Państwa serdecznie prosimy i zawsze dostajemy duże wsparcie.
3: A czy teraz czegoś szczególnie brakuje? Na coś jest największe zapotrzebowanie?
4: Myślę, że na koce i ręczniki. Bardzo chcemy, aby nasi podopieczni po prostu mieli milej w miejscu, w którym są. Po prostu. Te materiały są potrzebne do tego, aby móc je po prostu przytulić, aby było bardziej miękko, aby było po prostu przyjemnie. A z uwagi na to, że codziennie u nich sprzątamy, codziennie dbamy o ich czystość, dbamy, żeby miały komfortowo, no po prostu wymieniamy też te materiały. To jest nam bardzo potrzebne.
3: Jakie są największe wyzwania dla schroniska właśnie w tym zimniejszym okresie?
4: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że trzeba dbać o to, aby nasze zwierzęta miały ciepło i były po prostu zadbane, żeby czuły się tutaj czy zima, czy lato, czy jesień po prostu dobrze, na tyle, na ile jesteśmy w stanie im po prostu zagwarantować w tym miejscu. Natomiast nie zmienia to faktu, że mamy tam dobrą stronę i mamy te dobre możliwości takie, że no od 6 lat jesteśmy w nowej lokalizacji na Kobylim Polu. Tutaj po prostu mamy ogrzewane boksy, mamy ciepło na kociarni, nie mamy zamarzniętej wody w miskach, więc jakby to powoduje bardzo duży komfort, jeśli chodzi o taki komfort naszych zwierząt. Naszym celem przede wszystkim i tym, co chcielibyśmy, to chcielibyśmy, żeby nasze zwierzaki trafiały do bezpiecznych domów, żeby już z nich nie wracały, żeby o duże zrozumienie wśród adoptujących, o chęć wysłuchania nas, dlaczego czasami polecamy inne zwierzę, a nie to, które chcieliby. O zrozumienie tego, że po prostu ankieta ma 3 strony, ale ona pomaga. Pomaga w weryfikacji, pomaga w tym, aby dobrze żyło się zarówno naszemu podopiecznemu, jak i rodzinie, która będzie go adoptować.
3: Czy myśląc o ilości zwierząt w schronisku, więcej ich przychodzi, jest oddawanych czy ratowanych, czy więcej wychodzi, trafia do szczęśliwych domów?
4: No, tutaj bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie, ponieważ no niestety codziennie trafia do nas jakaś ilość zwierząt, które zostały zagubione, znalazły się na ulicy, które zostały przewiezione przez Straż Miejską i tutaj bardzo trudno odnieść się do takiej liczby, która jest stała, ponieważ codziennie niestety, czy jest to kot, czy pies, czy jest to kociak, czy jest to królik, czy jest to ptak, one po prostu do nas trafiają. Ale codziennie też, albo co drugi dzień, zależy, odbywają się adopcje. Czyli możemy się cieszyć z tego, że te liczby się wymieniają. Troszkę tak jest, że czasami cieszymy się, że poszedł jakiś pies, a jakimś dziwnym, naturalnym trafem w typie tej rasy trafia do nas następny. Więc jakby tutaj nie ma próżni w tym miejscu.

0: miejscu. Bardziej smutne jest to porzucenia. Bardziej smutne jest brak odbioru tych zwierząt. To, że one muszą się zaklimatyzować w tej sytuacji i obojętnie, co my byśmy tutaj robili, no one są po prostu w schronisku. Mogę podać takie liczby. W tej chwili mamy ponad 400 zwierząt, 440, 248 kotów, 181 psów. Na ten czas od stycznia do domów poszło 312 kotów i 123 psy. Tak więc jak pani widzi, te liczby ciągle się zmieniają, to jeszcze do końca roku dokoptujemy, wiadomo, tą liczbę adopcji. Mam nadzieję, że liczbę przybyłych już nie.
1: Czy jeśli by porównać ten rok dotychczas w stosunku do poprzedniego, tych adopcji jest więcej i czy więcej też jest zwierząt?
0: Adopcje utrzymują się na bardzo podobnym poziomie. Jeszcze nie mogę tak do końca porównać, natomiast w tej chwili no na razie na pewno nie będzie to liczba gorsza od poprzedniej na końcu roku. Robimy wszystko, żeby tak nie było. Natomiast no dla nas priorytetem jest ten bezpieczny dom i brak powrotu do schroniska. No o to bardzo, bardzo dbamy i staramy się. Liczba zwierząt przybyłych również jakby diametralnie się nie zmienia. Ja niestety muszę powiedzieć to, że zwierzęta gubione i porzucane są po prostu przez cały rok. Nie mamy tutaj daty, nie mamy tutaj pory roku. Oczywiście mamy jakieś okresy, że jest Sylwester, psy się zrywają na przykład ze smyczy. Natomiast naprawdę od lat dwóch albo trzech, nawet sylwestry są odpukać bardzo spokojne.
2: Mówiła Katarzyna Frąckowiak-Tosz z poznańskiego schroniska dla zwierząt.
3: SK Poznań.
2: To największe tego typu targi w Polsce. Mowa o Caravan Salon na międzynarodowych targach poznańskich. Michał Dublaga, zastępca dyrektora imprezy, w rozmowie z Ari Habir mówi, że póki co targi nie mają potencjału, by przebić tego typu wydarzenia z Niemiec.
4: W Europie myślę, że nie, ponieważ targi w Düsseldorfie są zdecydowanie największą imprezą na świecie i myślę, że nie dogonimy ich, chociażby ze względów infrastrukturalnych, po prostu mają dużo większy obiekt. Natomiast na pewno największe w Polsce, największe w Europie Środkowej, biorąc pod uwagę tutaj te wszystkie kraje ościenne i też na południe od naszego kraju, zdecydowanie jest to, myślę, że impreza, która plasuje nas w top 5, top 6 imprez w Europie.
5: Jak popularny jest karawaning w Polsce?
4: Jest to dosyć popularna forma spędzania wolnego czasu, coraz popularniejsza, a nawet nie tyle wolnego czasu, co tak jak wspomniałem na konferencji, można też żyć w ten sposób. Ten ruch nazywa się Van Life. Mamy tutaj cały pawilon poświęcony Van Life'owi, gdzie nasi zwiedzający, państwo również będą mogli porozmawiać z podróżnikami. Przyjedzie 28 ekip, tak więc nie tylko karawaningowcy jeżdżą kamperami na wakacje, ale też potrafią mieszkać w tych kamperach na cały etat, że tak powiem, pracując w nich i żyjąc, przemieszczając się co jakiś czas z miejsca na miejsce. Rynek w Polsce cały czas rośnie, co prawda nie już tak dynamicznie jak jeszcze kilka lat temu, natomiast stały wzrost sprzedaży, rejestracji nowych pojazdów odnotowujemy praktycznie w każdym kwartale.
5: Wygodnie się mieszka w takim kamperze?
4: Muszę powiedzieć, że jest to bardzo indywidualna kwestia. Kiedy rozmawia się z firmami, które tutaj pokazują te kampery, sprzedają je, to też jakby podkreślają, że jest to taka forma turystyki, która nie jest dla każdego i też my tego nie ukrywamy, ale warto sprawdzić, warto zobaczyć. Jest też opcja wypożyczenia kampera. Tutaj też mamy wystawców, którzy się tym zajmują, mają wypożyczalnię i w ten sposób można się przekonać, czy jest to coś dla nas, czy nie. Po prostu na kilka dni wyjechać gdzieś kamperem, zobaczyć, czy taka forma turystyki jest dla nas właściwa. Oczywiście też dużo zależy od pojazdu. No jeżeli mamy taki pojazd, jak dzisiaj prezentowany na konferencji, który ma garaż na mały samochód, to w nim jest zdecydowanie, myślę, że tyle miejsca, co w kawalerce. Natomiast to wszystko zależy od wielkości. Kamperwany są zdecydowanie mniej wygodne, ale niektórzy też tak wolą bardziej survivalowo spędzać czas.
5: Co z takiego, co przyciąga w ogóle do karawaningu?
4: Myślę, że jest to takie poczucie niezależności, wolności, no bo nie jesteśmy przywiązani jakby do na przykład hotelu, który wynajęliśmy, tylko mamy to miejsce spania, miejsce życia, miejsce gotowania i innych tego typu codziennych czynności na kołach ze sobą. Mamy dom na kołach, możemy się przemieszczać, możemy zmieniać te destynacje. Bardzo często podróżnicy mówią o tym, że moment, kiedy ktoś rano budzi się i widzi na przykład ładny wschód słońca w miejscu, gdzie nie jest zlokalizowany żaden hotel, w miejscu niedostępnym, jest to coś, co zapamiętują na całe życie i chyba to też jest taka wartość dodana, że można po prostu sobie no, wybrać to miejsce, w którym chce się spać.
5: Ale chyba karawaning wydaje się być przynajmniej czymś takim z wysokim progiem wejścia, no przynajmniej finansowym. Czy tak faktycznie jest?
4: Pozornie tak, aczkolwiek na naszych targach mamy na tyle dużą ekspozycję i na tyle różnorodną, że tak naprawdę ktoś to nawet ma kilka tysięcy złotych do zainwestowania, może tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie dla siebie. Jest coś takiego jak namioty dachowe, są tak zwane skrzynie kempingowe, czyli coś, co jest gotową zabudową, którą na przykład można włożyć do samochodu typu sedan, czy do samochodu typu SUV, czy kombi dostosowaną. Tam jest wysuwane łóżko, kuchnia, prysznic, tego typu rzeczy, więc można sobie nawet przerobić osobówkę na kampera na kilka dni, więc takie rozwiązania również są. Producenci starają się zaspokoić jakby potrzeby zarówno ludzi, którzy chcą wydać na to trochę mniejsze pieniądze, jak i tych, którzy, że tak powiem, chcą pójść w banki wydać milion, czy dwa, czy tak jak samochód za nami 1,5 miliona euro i mieszkać sobie w takim pojeździe.
2: Karawan z Salon od czwartku do niedzieli na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
3: Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
6: SK Music News.
3: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Pond Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. No i najbardziej charakterystyczne Ella w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek w myślach, przynajmniej w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami. I najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, więc Ella, Ella, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe. Pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano. Miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz. Może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, który nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rock Your Body, tylko w tym numerze, zamiast Justina Timberlake'a, Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki zna przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś się znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC Dancing rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Pharrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego by jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
6: SK Music News.
3: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię? Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
6: SK Music News.
3: Poznaliśmy też gwiazdę przyszłorocznego openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Sziget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festiwal w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku oczywiście.
6: SK Music News.
3: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Marylii Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z Eską, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Marylii pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem Wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w Rap dwudziestce. To jest z kolei poniedziałkowe notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl Hanego Mój Pierwszy Raz, są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach przy okazji premier ich płyt, czy też tras koncertowych i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco, właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy, z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać.
6: SK Poznań News.
2: Stworzył ją w 2007 roku jeden z najpopularniejszych komików w Polsce. Nie po to, by bawić, a przynajmniej nie tylko po to, ale przede wszystkim, by prowadzić hipoterapię dla dzieci z niepełnosprawnościami. Założyciel, Bohdan Smoleń, zmarł w 2016 roku. W 2023 po długiej walce z rakiem odeszła także jego partnerka, Joanna Kubisa, która, jak mówią jej współpracownicy, była największym motorem napędowym fundacji Stworzenie Pana Smolenia. Fundacji, która w podpoznańskim Baranówku działa do dziś. Z jej pracownikami i podopiecznymi rozmawiała Natalia Krystek.
7: Tomisław Stefaniak, jestem w tej chwili dyrektorem ośrodka i przy okazji członkiem zarządu fundacji.
8: Pan Bohdan przyjechał do Baranówka, tutaj zbudował w zasadzie ośrodek, no ile tutaj mamy hektarów?
7: No będzie ze 3 hektary.
8: Zbudował sobie tutaj dom, więc związał się nie tylko zawodowo, ale także życiowo z tym miejscem.
7: No tak, zdecydowanie, to był jego plan na to, żeby tu już po prostu osiąść i tutaj funkcjonować. W tym domu i przy w tym ośrodku, tej stajni, tej ujeżdżalni, która nie miała jeszcze wtedy dachu.
8: Do dzisiaj ten dom stoi, w którym pan Bohdan mieszkał i z tego, co mi wiadomo, do dzisiaj fundacja korzysta z jego samochodu, prawda?
7: I tak, i nie, ponieważ rzeczywiście jest samochód, który był kupiony przez Bohdana. To było jego takie marzenie, mieć duży amerykański samochód. Natomiast później ten samochód został przejęty przez fundację. To jest Chevrolet Silverado Z1.
8: I ma fantastyczną końską rejestrację.
7: T1 Pony. Jest używany właśnie do takich prac typowo rolniczych, gospodarskich.
9: Joanna Mruk, obecnie prezes fundacji i myślę, że bardziej hipoterapeuta jednak.
8: Jakim człowiekiem był pan Bohdan Smoleń?
9: Człowiekiem bardzo uczuciowym, ale też zamkniętym, z dużą empatią, bo stworzył to miejsce, tak, z jakimś tam zamysłem. Zawsze był tutaj taką osobą, która wprowadzała ten element humorystyczny, nie ukrywam. Było to ciężkie zadanie, bo to gdzie się nie pojawił, tak wszyscy go kojarzyli gdzieś z dowcipami, kabaretem. Ciężka rola, uważam. Ale tutaj dla dzieciaków był bezcenny. Zawsze był ulubionym wujkiem, zawsze do nich schodził, zawsze się z nimi witał. Tego brakuje na pewno. No, ale zostało miejsce. Zostało miejsce, zostały konie. Ściągnął honoratę, między innymi. Honorata przyjechała do nas z Holandii, to jest tak naprawdę rasa szkocka. A potem z honoratą przyjechała orchidea, no i stwierdził, że dlaczego by ich nie rozmnożyć, żeby ich było więcej do tej hipoterapii, bo one z charakteru są naprawdę cudowne. No więc postanowił, że ściągnie ogiera. Ten ogier był naprawdę też przecudowny i z bardzo dobrą głową, więc on też z nami pracował normalnie w zajęciach. No potem pojawiły się kokarda i akuna, które już z nami nie ma, i następnego roku była dumka i kołatka.
7: No wszyscy sobie bardzo ciepło wspominamy czasy, kiedy tutaj razem z panem Bohdanem współpracowaliśmy. Tutaj wytworzyła się taka rodzinna atmosfera, że nawet nie zawsze to była praca. To czasem były wspólnie spędzane święta na przykład. To były wizyty rodzin naszych pracowników, mojej rodziny tutaj na kilka dni itd. Tutaj w tym domku jest taki na dole duże takie pomieszczenie, które można by nazwać w przenośni świetlicą. I tam się odbywały różnego rodzaju spotkania. Natomiast góra tego domu to jest kilka sypialni i tam właśnie mogliśmy się gościć.
8: Czyli był bardzo gościnny.
7: Tak, zdecydowanie tak.
8: I towarzyski.
7: Tak, no to z kolei chyba wynika z jego charakteru i z jego pracy również, gdzie tam był przyzwyczajony do tego, że no, był po prostu wśród ludzi cały czas.
8: Ale wkładał też taką rzeczywiście organiczną pracę fizyczną tutaj w rozwój fundacji, czy bardziej był osobą od administracji i od firmowania tego przedsięwzięcia?
7: Nazwałbym bardziej od pomysłów, natomiast bardzo pomagał, schodząc do nas tutaj, do terapeutów, do osób pracujących przy koniach, pomagał jako taka osoba, która wnosiła tutaj jakiś taki powiew uśmiechu dla dzieci, które tutaj przyjeżdżały. Kochał te dzieci zresztą. To było widać, że te dzieci kocha.
10: Tomasz Tański, hipoterapeuta, fizjoterapeuta. Ja też opiekowałem się panem Bogdanem. Z zawodu też jest magistrem pielęgniarstwa, więc jak już był chory, to opiekowałem się nim w domu, łącznie tam z podażem leków i tak dalej. Ćwiczyłem z nim. Ćwiczenie właśnie z panem Bogdanem. No to była męka. Pan Bogdan chyba nie wykończył, ale myślę, że tych fizjoterapeutów łącznie to z 15 było tutaj przychodziło. Nie sprawdzili się z podejściu odpowiednim do pana Bogdana. Pan Bogdan bardzo był konkretną osobą rzeczową, aczkolwiek trzeba było mieć naprawdę bardzo dobre podejście, żeby tutaj sukces osiągnąć, nie?
7: Bogdan Smoleń z wykształcenia jest zootechnikiem i on tutaj zakładając ten ośrodek, zakładał go z myślą o tym, że stworzy tutaj hodowlę kucy szkockich. Nawiasem mówiąc, kilka tych koni jeszcze tutaj u nas zostało i są. I dopiero w trakcie, jak to działało, bo to jako ośrodek zaczynało w 2004 roku. Te budynki, ta stajnia i tak dalej zaczęły powstawać w 2004 roku. Później pojawił się pomysł, to był pomysł Bogdana oczywiście, żeby tutaj stworzyć hipoterapię. Tutaj korzystaliśmy z doświadczeń jego partnerki Joanny Kubisy, która znała się na koniach, była ze środowiska związanego z końmi. Ona też jako pierwsza miała uprawnienia PT-HiPu, Polskiego Towarzystwa Hipoterapii, do prowadzenia tych zajęć hipoterapii i od niej się to wszystko zaczęło. Później zostały zatrudnione dodatkowe osoby.
9: Pani Asia, ja zawsze się śmieję, że to był mały człowiek z ogromnym sercem i ogromną taką energią. Porównowałam ją zawsze trochę do Napoleona. Nie było rzeczy niemożliwych, zawsze miała świetne pomysły. Myślę, że miała bardzo duże wyzwanie, żeby to trzymać, rozkręcić. To było tak naprawdę jej dziecko, tak samo jak i Bogdana, taka fundacja. Nie spotkałam osoby, która w momencie, kiedy potrzebowała pomocy, zostałaby przez nią odrzucona. Także to też myślę, że dużo świadczy. Z poczuciem humoru potrafiła zawsze, że tak powiem, powiedzieć te trzy słowa magiczne, czy cztery, czy pięć, w zależności od sytuacji, ale wiedziała, jak się w tym odnaleźć i kiedy powinna to zrobić też. Także człowiek z wielkim sercem.
10: Pani Asia była cały czas w tym ośrodku, cały czas była w tym miejscu, nawet jak i fizycznie nie było, bo była na przykład w kuchni, to i tak wszyscy wiedzieli, że ona jest. Pamiętam do dziś magiczne okienko w sypialni pani Asi, które wychodzi na padoki od stajni. Ja prowadziłem wtedy hipoterapię. Podchodzę pod podest, dziecko wsadzam na konia. Ruszamy trzy kroki, bo chciałem odsunąć konia i podpiąć popręg. Otwierają się okienko. Popręg podepnij!
7: Ona była tak naprawdę takim duchem, który to wszystko raz, że tworzył, a dwa, że później kontynuował to, co stworzył. Po prostu była takim, nie wiem jak to nazwać, spiritus movens z tego całego przedsięwzięcia. Jak przyjeżdżałem rano, to ona już była na nogach, jak stąd odjeżdżałem, bo ja mieszkam w Poznaniu, więc tu dojeżdżałem i odjeżdżałem do Poznania, to ona dalej tutaj walczyła z tym wszystkim.
9: Ja w sumie tutaj jestem od samego zarania. Pamiętam, jak Bogdan się cieszył, jak fundacja powstała, jak to się wszystko zaczynało rozkręcać. To wszystko było budowane stopniowo tutaj i tak naprawdę nie było nic. Najpierw powstała stajnia, nie mieliśmy placu, potem gdzieś powstał plac, nie był zadaszony, nie było łazienki, nie było domku, nie było poczekalni, wielu rzeczy. Także każdy rok przynosił nam coś nowego, coś, co udawało się stworzyć, coś, co dawało satysfakcję nie tylko nam, ale też ludziom, którzy tutaj przyjeżdżają.
8: Dzisiaj fundacja ilu ma pacjentów mniej więcej?
7: W tej chwili robiłem sprawozdanie do dużego projektu i w samym tym projekcie wzięło udział 140 dzieci, a jeszcze trzeba doliczyć dzieci i osoby, które są spoza tego projektu, także myślę, że można by mówić o liczbie 180-200 osób. Między innymi to jest moja praca, żeby zdobywać środki na dofinansowanie tych zajęć.
8: Trudno zdobywa się pewnie pieniądze na utrzymanie tak dużej instytucji pomagającej tylu dzieciom. Pewnie to, co tu widzimy, czyli konie, sielanka, natura, to jest jedna strona, a druga to są papierki po prostu.
7: Tak, i tych papierków, szczególnie właśnie przy zdobywaniu tych środków na zajęciach hipoterapii, jest bardzo dużo i w momencie, kiedy staramy się o uzyskanie takich środków i w momencie, kiedy trzeba te środki rozliczyć. Natomiast też duży wkład tutaj mają osoby prywatne i instytucje, które nas wspomagają. Osoby prywatne, tutaj mam na myśli osoby wpłacające dla nas 1,5% ze swojego podatku PIT. I to jest niezwykle znaczący wkład dlatego że pieniądze, które pochodzą z projektów, w zasadzie zaspokajają nasze zajęcia hipoterapii, przeprowadzenie tych zajęć, opłaty dla osób, które prowadzą te zajęcia. Natomiast jeśli chodzi o utrzymanie ośrodka, utrzymanie koni, to w zasadzie są pieniądze, które pochodzą z 1,5% podatku PIT.
8: Możemy powiedzieć, jak duże kwoty miesięcznie są potrzebne na utrzymanie takiej fundacji?
7: Można zaokrąglić do 50 tysięcy miesięcznie.
8: I to jest i na utrzymanie koni, i na wynagrodzenia dla osób tutaj pracujących.
7: Utrzymanie koni to jest nie tylko ich wyżywienie i nie tylko ich stacjonowanie. Utrzymanie koni to jest w bardzo dużej części lekarz weterynarz.
8: Ile mamy tutaj koni w tej chwili?
7: 16 koni.
9: Do hipoterapii też powinny być określone konie, z określonym temperamentem i z określonym wzrostem też tak naprawdę. U nas pracowały zawsze wszystkie konie, jakoś tak się udawało to powpinać, obojętnie co przyjeżdżało, to się udawało dostosować.
8: I Araby też.
9: Araby też.
10: Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100% wie, kto na jego grzbiecie siedzi. Że nie może sobie jakoś tam pozwolić na różne zachowania, chociaż trzeba zawsze pamiętać, że to jest zwierzę, które ma instynkt swój. Nasze konie są troszeczkę inaczej szkolone. Znaczy my większą uwagę skupiamy na to, żeby je jak najwięcej odczulić, od jak największych bodźców. Dlatego, że nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareaguje dziecko, które siedzi na koniu. Czy on zareaguje z pastyką, czy nagle nam zejdzie, czy nagle uderzy konia, wyrwie grzywę. Dlatego te konie muszą być odczulone na jak najwięcej bodźców. I prawda jest taka, one mają fenomenalną pamięć, aczkolwiek trzeba z nimi ćwiczyć. To jest ciągła praca.
11: Tymofeusz. Jestem hipoterapeutą. Różni są pacjenci. Z niektórymi jest ciężko nawiązać kontakt, z innymi prościej. Są tacy, którzy na przykład mają dość duże problemy natury fizycznej, ale są świetnie kontaktowi.
12: Możemy biec?
11: Spokojnie, musimy konia rozgrzać, ciebie też rozgrzać.
8: Janek ma na imię?
13: Janek.
8: A ile ma lat?
13: 7. On akurat nie mówi.
14: Od kilku lat tak naprawdę przychodzi. Młody jest bardzo zadowolony. Zamierzamy tu przynajmniej dopóki się da. To mamy zamiar tutaj dalej uczęszczać. Syn ma autyzm. Autyzm dziecięcy. No i szukamy, że tak powiem, terapii, gdzie się da. I trafiliśmy tak tutaj, nie? Widzę o tyle poprawę, że stał się bardziej kontaktowy, jeżeli chodzi o zwierzęta. Zaczyna nawiązywać też relacje głównie z rodzicami, ze mną, z żoną, z siostrą, częściowo też z innymi dzieciakami.
8: Każdego konia trzeba znać bardzo dobrze tutaj, prawda?
9: Zdecydowanie. To, że bez znajomość konia i jego potrzeb, to nie bylibyśmy w stanie prowadzić myślę, zajęć, a one nie byłyby w stanie funkcjonować tak do końca. Przy tej średniej wieku, którą w tej chwili mamy.
8: I co one tam dostają w tych miskach?
9: Trawokulki, minerały, suplementy, witaminy. Część dostaje też leki, w zależności od tego, z czym się borykamy.
8: Bo niektóre z tych zwierząt bardzo długo żyją.
9: Tak, średnia wieku u nas około 20 lat. Część z tych koni się tutaj rodziła. No teraz są już nastolatkami. W naszym rozumieniu, w rozumieniu takim końskim bardziej, to już są dojrzałe, starsze konie.
8: Są też końscy emeryci.
9: Końskich emerytów mamy sporo. Dożywają tutaj, no muszę powiedzieć, całkiem ładnego wieku, bo Aramis odchodził w wieku 30 lat. Karę bodajże 28, Honorata w tej chwili 24, Chantoria 20, Ślana 18, więc całkiem nieźle. Staramy się wrócić do takich pierwotnego systemu utrzymania koni, żeby zapewnić im jak najlepsze dla nich warunki, czyli świeże powietrze, niekoniecznie stajnie, łąkę i ruch. Przede wszystkim ruch to jest coś, czego konie potrzebują i co konie tak naprawdę też leczy. Także tworzymy w tej chwili Paddock Paradise na łące, którą mamy. Tam będą takie śmieszne troszeczkę korytarze, które będą prowadziły je w różne miejsca. Miejsce relaksu, miejsce tak zwane stołówkę, jedzenia, wodopój, a po drodze będą miały troszkę placu zabaw w postaci drągów, różnego typu po nawierzchni też, żeby wzmocnić kopyta. To wszystko ma swój cel.
8: Ale żeby to stworzyć, to potrzeba
9: oczywiście finansów. Założyliśmy zbiórkę, małymi krokami udaje nam się coś tam zbierać. W tej chwili dla nas priorytetem jest postawienie dwóch piat, które są no, dosyć kosztownym przedsięwzięciem, bo bez tego no, nie będą mogły być cały czas na dworze, 24 godziny, tak jak zakładamy, więc te wiaty są priorytetem i nie zbierzemy też środków, nie zbudujemy wiat, no ten pomysł jest gdzieś tam odsuwany.
8: O jaką kwotę chodzi finalnie?
9: W tej chwili jesteśmy po wycenie obu wiat i to jest koszt 40 tysięcy. Jeszcze dużo brakuje.
8: A gdzie zbieracie?
9: Zbieramy na Ratujmy Zwierzaki.
8: Fundacja rozwija się, mimo że jej twórcy, no ich już z nami nie ma, ale raczej byliby chyba zadowoleni z tego, co tutaj się dzieje.
9: Może nie ma ich fizycznie, ale oni cały czas są tutaj. Wszyscy ich znali, my z nimi spędzaliśmy mnóstwo czasu.
8: Trudno się kontynuuje to ich wspólne dzieło?
9: Tak. Zawsze gdzieś będziemy porównywani. Nie zawsze mamy ten sam może schemat działania, ale staramy się. Co cieszymy się, że zaczyna nas być coraz więcej.
2: To były fragmenty reportażu Natalii Krystek, który powstał w ramach cyklu Polska na ucho. W całości znajdziecie go w serwisach mediateka.pl, Spotify, a także Apple Podcast.

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie! Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Siema! Hubert gra 23 października w czasie PGA na Weekender Fest na MTP. Biorę wejściówkę od razu, bo miejsc jest mało. Brać też dla ciebie? Dawaj znać szybko!
8: Weekender Fest. Piątek 23 października. Hubert, BSK, René. Sobota 24 października. Po prostu Kajtek, Perdzin i Żupan, DJ Hoszo. Bilety na Poznań Game Arena plus Weekender Fest kupisz na tobilet.pl.
9: I po reklamie.

0: SK Poznań. Reklama.
1: Siema, Hubert gra 23 października w czasie PGA na Weekender Fest na MTP. Biorę wejściówkę od razu, bo miejsc jest mało. Brać też dla ciebie? Dawaj znać szybko.
0: Weekender Fest, piątek 23 października, Hubert, BSK, René. Sobota 24 października, po prostu Kajtek, Pergin i Żupan, DJ Hoszo. Bilety na Poznań Game Arena plus Weekender Fest kupisz na tobilet.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47,12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: radio.pl. A potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.